0: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miast z nocną prohibicją. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
1: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
2: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
3: Próbuję poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
0: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
4: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
0: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
5: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
5: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
7: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
5: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
0: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
8: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
0: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14. Niebo przeważnie zachmurzone z delikatnymi przejaśnieniami, ale możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu, a miejscami burz. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni. Na południowym wschodzie możliwy porywisty wiatr.
9: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox na

0: Od kilka dni zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama. Bonito.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowie.

0: Katowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Marcin Krzemiński. Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze. I tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo. To na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotę.

0: letnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
1: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
0: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców, dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 5 groszy, benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada setna rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Rada miasta Chełm przyjęła uchwałę w sprawie skargi na prezydenta, choć głosowanie pokazało, że sprawa wzbudziła spore wątpliwości wśród radnych. Skarga dotyczyła mieszkańca zaangażowanego w sprawę infrastruktury rowerowej. Komisja skarg, wniosków i petycji uznała ją częściowo za zasadną, a częściowo za bezzasadną. W chełmskim klubie sportowym znów zmieniają się władze. Kamila Grzywaczewska odchodzi z funkcji prezesa. Dominik Małys rezygnuje z funkcji wiceprezesa krótko po tym, jak oficjalnie został dyrektorem MOSiR. A na fotel prezesa wraca Artur Juszczak, który pełnił tę rolę już wcześniej i to dwukrotnie. Ponad 3 lata temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił pierwszą aplikację, czyli MZUS. To narzędzie dla klientów indywidualnych. Dziś korzysta z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych o 7:30.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Poniedziałek przewaga chmur na wschodzie, w centrum i na południu może padać deszcz, tam również miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Dzień dobry, zaczynamy nowy tydzień i nowy miesiąc. Jeśli poranek jeszcze Wam się ładuje, spokojnie, wielu ludzi o tej porze funkcjonuje głównie dzięki automatycznym odruchom i kofeinie. I po weekendzie nie ma się co dziwić, też tak mam czasami. Kamil Bukowski, dzień dobry, bądźmy w tym wszystkim razem na 104,9 FM w Radiu Bonton.

0: Dziś pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego dla najmłodszych i dla tych dorosłych, którzy nadal cieszą się z frytek, wolnego dnia i nowych gadżetów. A co? Dla Was też. Wszystkiego najlepszego. Imieniny dziś obchodzą m.in. Jakub, Konrad, Magdalena, Paweł i Nikodem. Oczywiście dla Was też wszystkiego najlepszego. Mamy też Światowy Dzień Rodziców, czyli święto ludzi, którzy przez większość życia powtarzają: zobaczysz, jak będziesz miał swoje dzieci, a potem bardzo długo. Mają rację, oczywiście. Słońce wzeszło dziś o 4.20, zajdzie o 20.46, co daje nam 13 godzin i 36 minut światła. Spokojnie, czasu wystarczy i na obowiązki, i na kawałek dziecięcej beztroski. Także korzystajmy.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm. Zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Dzień Dziecka, ale okazuje się, że na świecie świętuje się go naprawdę kreatywnie. W Chinach dzieci mają wolne od szkoły i dostają prezenty od państwa. W Indiach mogą przyjść do szkoły bez mundurków, czyli dla wielu uczniów już brzmi jak spełnienie marzeń, a w Japonii z kolei chłopcy dostają flagi z karpiem, symbolem siły i odwagi. A co? Japońscy strongmeni. Z kolei w Szwecji bez prezentów, tam rozmawia się o prawach dziecka i edukacji. Bardzo spokojnie, no i bardzo skandynawsko, przyznacie. A w Polsce? U nas klasycznie lody, dmuchańce, rodzinne spacery i rodzice, którzy przez jeden dzień próbują mieć tyle energii, co ich dzieci. Powodzenia, drodzy rodzice, jedziemy na tym samym wózku. I chyba właśnie o to chodzi w Dniu Dziecka, żeby chociaż na chwilę przypomnieć sobie, że kiedyś do szczęścia wystarczyły trzy rzeczy. Wolne popołudnie, dobra pogoda i brak pytania. Odrobisz lekcję? No. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
4: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Na jubileusz Twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
7: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
6: Newsy, goście i Twoja muzyka.
8: Od poniedziałku do piątku od 12.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Reklama. Przed nami o godzinie 7.30 regionalny przegląd wydarzeń bez wielkiej polityki, za to z tematami, które naprawdę dotyczą codziennego życia. Także zostańcie z nami na 104,9 FM w Radiu Bonton.
11: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Rada Miasta Chełm przyjęła uchwałę w sprawie skargi na prezydenta, choć głosowanie pokazało, że sprawa wzbudziła spore wątpliwości wśród radnych. Skarga dotyczyła mieszkańca zaangażowanego w sprawę infrastruktury rowerowej. Komisja skarg, wniosków i petycji uznała ją częściowo za zasadną, a częściowo za bezzasadną. Za zasadny uznano wątek niezapraszania skarżącego na posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Druga część dotycząca komunikacji z urzędem została uznana za bezzasadną. Podczas sesji wrócił jednak temat pisma dotyczącego niebezpiecznych krawężników na szlaku Green Velo. Wiceprezydent Radosław Wnuk przyznał, że według wiedzy miasta zidentyfikowano brak odpowiedzi na to pismo. Jednocześnie podkreślono, że skarżący miał kontakt z przedstawicielami urzędu, a część odpowiedzi, zwłaszcza w sprawach dostępu do informacji publicznej, była udzielana terminowo. Największe kontrowersje wzbudził sposób głosowania. Radni musieli zdecydować nad jednym projektem uchwały, który obejmował dwa różne rozstrzygnięcia. Jedną część skargi uznano za zasadną, a drugą za bezzasadną. Część radnych wskazywała, że w takiej sytuacji trudno zagłosować zgodnie z własnym stanowiskiem, jeśli zgadzają się tylko z połową uchwały. Ostatecznie uchwała została przyjęta. W chełmskim klubie sportowym znów zmieniają się władze. Kamila Grzywaczewska odchodzi z funkcji prezesa. Dominik Małys rezygnuje z funkcji wiceprezesa krótko po tym, jak oficjalnie został dyrektorem MOSiR, a na fotel prezesa wraca Artur Juszczak, który pełnił tę rolę już wcześniej i to dwukrotnie. Nowy, stary zarządca HKS-u od lat jest związany z Chełmem. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta Chełm. Był też związany z kilkoma spółkami i jednostkami miejskimi. Obecnie nadal pozostaje on ponadto prezesem Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich. Funkcją

0: będzie pełnił do końca sierpnia bieżącego roku, koncentrując się na finalizacji prowadzonych projektów oraz zamknięciu bieżących zadań.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Ponad 3 lata temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił pierwszą aplikację, czyli MZUS. To narzędzie dla klientów indywidualnych. Dziś korzysta z niego ponad 1 300 000 ubezpieczonych, emerytów, rencistów i opiekunów. Jest też osobna aplikacja dla lekarzy i asystentów medycznych, MZUS dla lekarza. A miesiąc temu do oferty dołączył MZUS dla płatnika, czyli bezpłatna aplikacja dla przedsiębiorców i ich księgowych.
2: Zamierzamy tę aplikację rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje. W MZUS dla płatnika planujemy m.in. udostępnić e-płatności składek, czyli będzie można prosto z aplikacji opłacić comiesięczne składki. Natomiast w aplikacji dla klientów indywidualnych chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury.
0: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dzięki temu użytkownik MZUS będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Za moment sprawdzimy, które ulice współpracują dziś z kierowcami, a które postanowiły wystawić ich cierpliwość na próbę. A to wszystko wie, obserwuje i zaraz przekaże. Marcin Petruk już czeka w studiu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeżeli chodzi o utrudnienia z przejazdem, to te nadal występują na wyjeździe z Chełma na Włodawę, gdzie został wprowadzony ruch wahadłowy. Natomiast jeżeli wybieracie się w stronę do Rochuska, to weźcie poprawkę na kolejkę tirów, która w weekend sięgała okolic Srebrzyszcza. Tymczasem przed nami początek tygodnia, krótszego niż zwykle, przynajmniej dla niektórych, ale niespecjalnie różniącego się od innych. Tak więc więcej samochodów mamy wzdłuż Lubelskiej, Wojsłowickiej, Hrubieszowskiej, Lwowskiej i na wiadukcie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: Sercarski w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
4: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Punktualnie o godzinie 8 serwis informacyjny z kraju i ze świata, a więc wszystko to, co sprawia, że człowiek rano myśli, jednak mój dzień nie jest aż tak skomplikowany. A jeżeli chcecie usłyszeć, co w pogodzie będzie się działo dziś i w ogóle w tym tygodniu, to zostańcie na 104,9 FM.
1: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
2: Reklama.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja,

0: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa i dzieci o pozytywnym myśleniu.
1: Trzeba się uśmiechać.
0: I to nie tylko 1 czerwca. Marcin Krzemiński, zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
2: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast z 2 budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych 2 budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin, miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
0: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
3: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
0: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych.

0: Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono, grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
1: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
2: Na przykład ktoś sobie pomyśli, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
3: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
4: Trzeba się uśmiechać.
0: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu tam 16 i w rejonach podgórskich Karpat tam z kolei 15. Przewaga chmur na wschodzie, w centrum i na południu może padać deszcz, tam również miejscami burze, lokalnie z gradem.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Jest 8 i jak tak sobie patrzy, miasto już pracuje pełną parą, dzieci świętują swój dzień, a dorośli próbują sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz cieszyli się z czegoś tak bardzo, jak kiedyś z orężaty i trzepaka. A z Radiem Bonton to przypominanie sobie dziecięcych lat jest dużo łatwiejsze. Także zostańcie z nami. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: sens.
1: Gość radia Bon Ton.
2: Jan Zieliński, Radio Bon Ton. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Dyrektor. Bardzo miło mi gościć tutaj w murach Szkoły Podstawowej nr 1, która właśnie obchodzi swoje 110-lecie. Jakby Pani nam mogła pokrótce właśnie historię szkoły przedstawić, jak to, że tak powiem, przez te wszystkie lata wyglądało.
3: Historia jest dość zawiła, ponieważ obecnie szkoła mieści się przy ulicy Wołyńskiej 1, ale jest to dopiero 9 adres tej szkoły. Przez te lata pierwsze, kiedy w 1916 roku powstała, mieściła się w różnych budynkach, w różnych miejscach. Uczniowie, którzy w tym roku poznawali historię szkoły, byli sami zdumieni, że nie od początku tu właśnie ten budynek. My mamy budynek przy Wołyńskiej 1 od 1974 roku. Wcześniej szkoła powstała w okresie I wojny światowej. To jest najstarsza tego typu placówka w mieście, obok pierwszego liceum ogólnokształcącego. Pierwsi dyrektorzy, na przykład pani Katarzyna Zwonnikowa, zakładali tę szkołę od podstaw, od zera. Były takie czasy, kiedy uczyło się tu dobrze ponad 1500 osób i początki były na pewno bardzo trudne. Dziś szkoła funkcjonuje doskonale, liczy sobie 473 uczniów, 21 oddziałów. No i myślę, że ta historia naszej szkoły będzie przedstawiona właśnie podczas jubileuszu, a także w publikacji, którą wydaliśmy.
2: Pani pracuje tutaj od lat 90., wcześniej jako wicedyrektor przez 12 lat, teraz na stanowisku dyrektorki od lat 3. Jak ta praca na tym takim najwyższym szczeblu wygląda, z jakimi wyzwaniami się to wiąże?
3: Praca dyrektora to jest naprawdę wyzwanie, ponieważ tak naprawdę jestem odpowiedzialna za wszelkie aspekty działania szkoły. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, jest rzeczywiście bardzo bogate. Ja jestem bardzo sentymentalnie, uczuciowo związana z tą szkołą. Pracuję od 1990 roku, tak jak pan powiedział, na różnych stanowiskach, jako nauczyciel, potem wicedyrektor, a obecnie dyrektor szkoły. Dla mnie jest to wielką dumą. Ja się bardzo cieszę, że jestem cząstką, małą cząstką tej wielkiej historii, tych 110 lat. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania, są różne. Mierzymy się zarówno z wyzwaniami edukacyjnymi, zmian zachodzących wokół nas, zmieniającego się świata, nowych pokoleń uczniów, których poznajemy, bo różnią się oni bardzo od tych, którzy byli tu w 1990 roku. Ale także z takimi wyzwaniami rozbudowy szkoły, jej modernizacji, unowocześniania. Dzięki Urzędowi Miasta, dzięki zabiegom organu prowadzącego właśnie mamy termomodernizację, jak pewnie wielu mieszkańców dookoła widzi. Budujemy też boiska piaskowe, także cały czas udoskonalamy wyposażenie i wnętrza. To też jest wielkie wyzwanie dla nas.
2: To mnie ciekawi w takim razie takie pierwsze wspomnienie, które Pani przychodzi. Jeżeli Pani zada pytanie, szkoła podstawowa nr 1, pierwsze wspomnienie, co Pani przychodzi do głowy?
3: Moje pierwsze spotkanie z nieżyjącą już niestety świętej pamięci Panią Teresą Kuśmierczyk, ówczesną dyrektorką szkoły, kiedy tutaj przyszłam jako młoda dziewczyna, a przeprowadziłam się tutaj też z Warszawy, więc nie znałam ani hełma, ani ludzi i poszukiwałam pracy. I to pierwsze spotkanie z panią Kuśmierczyk, z panią Marią Falandysz, z panią Anną Biernat, to były wicedyrektorki ówczesne i ich ciepło i ich takie zaangażowanie w to, żeby wprowadzić mnie w to środowisko, moje pierwsze koleżanki, moi pierwsi uczniowie, pamiętam doskonale do dzisiaj uczniów mojej pierwszej klasy, których tutaj dostałam pod opiekę, klasy czwartej i dzisiaj ich serdecznie pozdrawiam.
2: Przejdźmy może teraz do kwestii już jubileuszu szkoły, bo początek czerwca, cały czerwiec tak naprawdę to dla Państwa, oprócz oczywiście końca roku szkolnego, dużo wydarzeń w związku z tą rocznicą. I może tak, co się będzie działo teraz w tej najbliższej przyszłości?
3: Przez cały rok przygotowaliśmy się do tego jubileuszu, a w tej chwili w czerwcu planujemy naprawdę sporo przedsięwzięć. Przed nami oczywiście Dzień Dziecka, 1 czerwca będziemy świętować wspaniałe sportowe 110-lecia jedynki Hełm. Jest to projekt finansowany przez Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i dzięki realizacji tego projektu

0: ramach programu promocji ochrony zdrowia będziemy promować aktywność fizyczną wśród naszych uczniów. Zaplanowane są całodniowe zabawy, gry sportowe na terenie szkoły. Natomiast 2 czerwca wszyscy uczniowie przystąpią do realizacji projektu Ekoszkoła Semex, historia kredą pisana na 110-lecie jedynki Heł. To rezultat współpracy Szkolnego Sportowego Wolontariatu Dziecięcego z Fundacją Semex Budujemy Przyszłość, z którą zresztą współpracujemy od wielu lat. Dzięki wygranemu w konkursie grantowi nasi uczniowie będą na przykład tworzyć ogródek sensoryczny, poznawać znaczenie owadów dla natury, przygotują pokaz ekomody i będą brali udział w bardzo ciekawych warsztatach. Natomiast szczególnie chciałabym zaprosić wszystkich słuchaczy Bontonu 3 czerwca o godzinie 14 na Wołyńską 1. Zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych uczniów jedynki, rodziców, emerytowanych nauczycieli i pracowników, absolwentów naszej szkoły i wszystkich przyjaciół jedynki na wielki taki festyn pokoleniowy, który rozpocznie się o godzinie 14. Powiem tyle, że na uczestników czeka moc atrakcji, niespodzianek. Nie będę zdradzała dzisiaj jakich, bo nie byłyby niespodziankami. Natomiast powiem, że będzie coś i dla zdrowia, i dla ducha, i dla ciała, a do naszej szkoły przybędzie nowy, niezwykły uczeń.
1: Natomiast to z tego, co wiem, też nie wszystko, bo też Państwo szykują z okazji rocznicy uroczystą galę w bibliotece.
0: Tak, to prawda. 12 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 10.30 odbędzie się uroczysta gala. Gala wieńcząca obchody jubileuszowe. Poprzedzi ją uroczysta msza święta, podczas której zostanie poświęcony nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. No i tu chciałabym w tym miejscu szczególnie podziękować właśnie rodzicom, naszym partnerom, naszym sponsorom, bo bez Państwa nie byłyby te obchody na pewno tak huczne, tak piękne, tak przygotowane. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo nas wesprzeć w tych wszystkich działaniach.
1: Kiedy dzisiaj rozmawiamy, właśnie mamy 1 czerwca. Dzień dziecka. Dzieci jest dużo tutaj w tym miejscu, konkretnie oczywiście w szkole. Tak może na koniec takim akcentem właśnie z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka. Czego Pani tym wszystkim dzieciom, swoim obok podopiecznym życzy?
0: Wszystkim moim uczniom, naszym uczniom jedynki i nie tylko, wszystkim dzieciom w Chełmie życzę wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, realizacji planów, tego, żeby się rozwijały, żeby robiły to, co kochają, to, co lubią robić najbardziej, żeby były zdrowe i szczęśliwe. A wszystkich uczniów jedynki zapraszam do wspólnego świętowania tego naszego 110-lecia, bo świętujemy dalej.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w Radiu Bonton gościliśmy
0: Magdalenę Nowakowską, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.
1: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie. Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 20.

0: 22 86 82.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
12: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czerwiec to taki czas, że w przypadku dzieciaków czekamy na wystawienie ocen, a dorośli potwierdzają złożony wniosek urlopowy i można cieszyć się wolnym wraz z całą paletą wakacyjnych atrakcji. Odpoczynek nad wodą, wycieczki po górach, imprezy do białego rana, no i oczywiście wakacyjne miłości. No bo te też w klimat wakacji od lat się wpisują. Jak mówi mój znajomy, lato idzie, człowiek by się zakochał, ale żona nie pozwala. Co zrobisz? A jak miłość? To i może jakieś zaręczyny. A pewien mężczyzna nie miał pieniędzy na diamentowy pierścionek. Wiadomo, wszystko idzie w górę, to i diamenty podskoczyły, więc oświadczył się ukochanej, wręczając jej małego kota. I podobno zadziałało, pani przyjęła oświadczyny, bo czasem nie chodzi o wielkie gesty, tylko o pomysł, emocje, no i trochę mruczenia, jak w tym przypadku. Ale zastanawia mnie jeszcze taka rzecz, czy oni mimo zaręczyn nie będą żyli przypadkiem na kocią łapę? No właśnie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
2: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: Reklama. Kto wygrał, kto zaskoczył i kto będzie dziś bohaterem kibiców. W wiadomościach sportowych to wszystko sprawdzi dla Was niezastąpiony Marcin Petruk.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Na trzecim miejscu w trzeciej lidze piłkarze Chełmianki zakończyli w sobotę sezon 25-26. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zamknął go wyjazdowym zwycięstwem 2-1 nad Wisłoką Dębica. Bramki dla Białozielonych zdobyli w tym meczu Maciej Jabłoński oraz Hubert Krawczun.
12: No na pewno takie zwycięstwo trochę na otarcie łez, bo niestety tylko trzecie miejsce. Z jednej strony wynik punktowy bardzo dobry, bo 72 punkty w sezonie to jest bardzo dobry wynik. Natomiast niestety dwie drużyny okazały się minimalnie lepsze od nas i tego celu, który był postawiony przed sezonem, nie zrealizowaliśmy. Także no, na pewno fajnie, że na koniec zwycięstwo, że przyjechali kibice, że na koniec podziękowania, ale per saldo niestety tylko trzecie miejsce.
11: Mówił szkoleniowiec Chełmianki. Spotkanie w Dębicy było zarazem ostatnim dla Michała Kobiałki w barwach biało-zielonych. Ostatni weekend maja przyniósł kolejne medale dla cementu Gryfa Chełm. Jeden z reprezentantów klubu nie dał szans rywalom w Radomiu, gdzie rozegrały się młodzieżowe mistrzostwa Polski U23. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
13: Reprezentantem był Hubert Sidoruk, który dysponował niesamowitą formą, ponieważ Hubert stoczył 4 pojedynki, które wygrał wszystkie przez przewagę techniczną. No i ostatecznie po walce finałowej zdobył złoty medal. Hubert już za niespełna 2 tygodnie będzie wyjeżdżał na Akademickie Mistrzostwa Świata do Brazylii. Miejmy nadzieję, że ta forma się utrzyma i Hubert przywiezie stamtąd medal.
11: W tym samym czasie w Stróży odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, gdzie zawodniczki cementu Gryfa zdobyły aż 15 medali. Ponownie Zdzisław Biały.
13: I złote medale zdobyły Kantyka Julia, Kaja Preussner, Stella Kozak. Natomiast medale srebrne zdobyły

0: Kowalewa, Aleksandra Anasiewicz, Anna Potrapeluk i Blanka Golec. Trzecie miejsca to były Amelia Honory, Amelia Molenda, Klara Dąbrowska, Martyna Maciukiewicz. Natomiast w grupie dzieci dwa złote medale zdobyły Zofia Tokarska i Kaja Mikitiuk, a trzecie miejsca zdobyły Olga Majdan i Kornelia Sarzyńska.
1: Drużynowo zapaśniczki Cementu Gryfa zajęły w tej rywalizacji pierwsze miejsce.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Za moment sprawdzimy, gdzie ruch jeszcze płynie, a gdzie kierowcy już zdążyli się zaprzyjaźnić z czerwonym światłem. Nad drogami czuwa nasz redakcyjny drogowy anioł stróż Marcin Petruk.
1: Zbliża się kolejny w tym roku długi weekend, a to oznacza oczywiście więcej wyjazdów i więcej kontroli policji na drogach. Mundurowi, nauczeni doświadczeniem i dbający o bezpieczeństwo, będą korzystali z klasycznych mierników prędkości, ale również dronów, alkomatów i urządzeń do sprawdzania stanu technicznego pojazdu. Długie weekendy w Polsce, kiedy jest już dobra pogoda, oznaczają grillowanie, a wiadomo jak to przy grillu, różne rzeczy się je i pije. Problem polega tylko na tym, że nadal zdarzają się osoby, które świadomie lub mniej świadomie wsiadają za kółko, mimo posiadania promili w organizmie. Czy ten długi weekend poprawi statystyki? Jak mawia klasyk?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
1: My już teraz natomiast apelujemy o rozsądek.
3: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: Bon Ton Radio na

Dzień dobry po dziewiątej. Dziś dzieci mają swoje święto, to dorośli mogą przynajmniej udawać, że wszystko mają pod kontrolą, chociaż wiemy, jak to zwykle wygląda. No ale żeby lody na śniadanie, dajcie spokój. Kamil Bukowski, witam się z wami. Zostańcie, bo mam dla was dużo dobrej muzyki i ciekawych informacji.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Reklama 104,9 Bordo Radio.

0: którego nie widać. Za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera. Marcin Krzemiński. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
1: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
0: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
2: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja. Z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu, pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
0: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900

0: osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się komenda miejska policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Podczas sesji Rady Miasta Chełm wrócił temat projektów z budżetu obywatelskiego przy ulicy Jedności i Alei Piłsudskiego. Chodzi o zagospodarowanie dużego terenu, w tym między innymi parking, skwer i przestrzeń rekreacyjną. Jeszcze do niedawna truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa i czymś oczywistym w polskim czerwcu. Ale dzisiaj coraz więcej rolników rezygnuje z jej uprawy. Powodem tego są zmienne warunki pogodowe, susze, przymrozki i grad, ale również rosnące koszty energii i nawozów oraz presja tańszego importu. Młodzi mieszkańcy Krasnego Stawu zabrali głos w sprawach, które dotyczą ich przyszłości. W pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Władysława Jagiełły odbyła się debata poświęcona tworzeniu Krajowej Strategii Młodzieżowej, dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Sponsorem programu jest Domrux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Deszczowo dziś prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód. Miejscami możliwe też burze z gradem. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście, 20 na Kujawach, 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
6: W tym przypadku drogi cukier to nie jest informacja o cenach produktów spożywczych od Rzecznika Praw Konsumenta. Więc co ma wspólnego trzcina cukrowa z drogowcami? Nie, nie słodzą sobie kawy cukrem trzcinowym podczas przerwy w pracy. Nie, to nie o to chodzi. Wyobraźcie sobie, że w Brazylii buduje się bardziej ekologiczne drogi z odpadów po trzcinie cukrowej właśnie. Popiół z produkcji cukru wzmacnia asfalt i sprawia, że nawierzchnie są trwalsze oraz bardziej przyjazne środowisku. Czyli w Brazylii nawet odpady dostają drugie życie i jeszcze pomagają ludziom dojechać do pracy. No, piękna inicjatywa, no i piękny moment, kiedy cukier przestaje szkodzić, a zaczyna naprawiać drogi.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Regularnie relacjonujemy Wam sytuację włodawskiego szpitala. Nie jest to odosobniony przypadek na tle innych placówek powiatowych. Co to oznacza dla lecznicy? Co będzie działo się dalej? I gdzie w tym wszystkim są pacjenci? Janek Zieliński, zapraszam. Szpital włodawski otrzymał od lokalnego powiatu wsparcie finansowe na początku maja. Przekazano wtedy ponad 2 200 000 zł na remont oddziału odpowiedzialnego za geriatrię i opiekę długoterminową i była to część projektu o wartości ponad 13 milionów złotych. Resztę lecznica otrzymała z Krajowego Planu Odbudowy. Ta kwota sprawiła, że tylko w aktualnej kadencji szpital otrzymał od samorządu 10 milionów złotych. W ubiegłym tygodniu na konwencie powiatów z Lubelszczyzny starosta włodawski Mariusz Zańko poparł stanowisko samorządowców, którzy zwracają się do rządzących i Narodowego Funduszu Zdrowia, aby podjęto zdecydowane zmiany w finansowaniu placówek medycznych, konkretnie domagając się wyższych kontraktów, pokrycia ustalonych kosztów i spłaty świadczeń ponadlimitowych. O sytuacji takich placówek rozmawiałem niedawno z Pawłem Pikulem, członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i jednocześnie z dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.
3: Panie redaktorze, ja powiem tak, ja przeanalizowałem akurat województwo podkarpackie, bo z województwa podkarpackiego pochodzę, więc na 18 analizowanych przeze mnie szpitali, 15 szpitali zakończyło ubiegły rok ujemnym wynikiem finansowym. Tak naprawdę to wsparcie w tym momencie dla tych jednostek jest potrzebne i to można powiedzieć, że nie tylko organy założycielskie, ale również że niektórzy dyrektorzy posiłkują się wsparciem, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe, tak naprawdę potrzebują tego zastrzyku pieniężnego, żeby funkcjonować. Według mojej analizy 86% przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby doprecyzować, to stanowią wynagrodzenia. Więc tak naprawdę dyrektorowi zostaje średnio 14%, bo to jest oczywiście 86% to jest średnio, zostaje 14% na prowadzenie działalności całego szpitala i leczenie pacjentów.
2: Co ta cała sytuacja oznacza dla pacjentów? Czy możemy tutaj, czy jakby ta sytuacja może doprowadzić do jakichś przerw czy po prostu niedostępności usług dla pacjentów?
3: Znaczy, panie redaktorze, pewno z doniesień medialnych słyszał pan już o trudnej sytuacji szpitala w Lesku. Tam już są gigantyczne, prawda, problemy. Dyrektor już nie ma praktycznie środków finansowych na wynagrodzenia. Płaci 75% wynagrodzeń pracownikom. W dalszej w konsekwencji z zapowiedzi pana dyrektora może być ogłoszenie upadłości tego szpitala. I w takiej sytuacji mogą znaleźć się za chwilę kolejne szpitale, bo niestety ta sytuacja finansowa szpitali z miesiąca na miesiąc się pogarsza. I taki scenariusz niestety przy obecnym modelu finansowania i tych ograniczeniach, które już mamy od początku roku, bo 2026 rok dla szpitali, niestety, ale nie jest za bardzo rokiem dobrym z uwagi na kilka punktów. Widzimy też zmiany w finansowaniu, które mają wpływ bezpośrednio na sytuację finansową szpitali, czyli tak, mieliśmy dobry posiłek, w tym momencie pieniędzy nie mamy zabezpieczonych na dobry posiłek dla pacjentów, są to pieniądze, które tak naprawdę odbywają się i są przekazywane w ramach ryczałtu, a standard żywienia został wprowadzony. 1 kwietnia wprowadził prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie odnośnie diagnostyki obrazowej. Tutaj też Państwo pewno widzicie z wielu artykułów, z wywiadów dyrektorów, że zostaje zastosowana stawka degresywna na świadczenia wykonywane przez szpitale ponad limit, tak? Więc kolejki dla pacjentów już zostają przesuwane, prawda? Więc będzie ta sytuacja dla pacjentów, niestety, niekorzystna, bo te badania będą się odbywały w terminach późniejszych. Zresztą już widzimy i obserwujemy ten trend, który się dzieje.
2: Tą pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Ja Was tam gorąco zapraszam. Dziękuję za dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o Witaminę FM, życzę miłego dnia, no i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
4: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

W tym przypadku drogi cukier to nie jest informacja o cenach produktów spożywczych od Rzecznika Praw Konsumenta. Więc co ma wspólnego trzcina cukrowa z drogowcami? Nie, nie słodzą sobie kawy cukrem trzcinowym podczas przerwy w pracy. Nie, nie, to nie o to chodzi. Wyobraźcie sobie, że w Brazylii buduje się bardziej ekologiczne drogi z odpadów po trzcinie cukrowej właśnie. Popiół z produkcji cukru wzmacnia asfalt i sprawia, że nawierzchnie są trwalsze oraz bardziej przyjazne środowisku. Czyli w Brazylii nawet odpady dostają drugie życie i jeszcze pomagają ludziom dojechać do pracy. No, piękna inicjatywa, no i piękny moment, kiedy cukier przestaje szkodzić, a zaczyna naprawiać drogi.

0: Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
4: Reklama.
5: Za chwilę lokalny serwis informacyjny. Sprawdzimy, co wydarzyło się w regionie i o czym dziś rozmawiają mieszkańcy. To wszystko już teraz na 104.9 FM w Radiu Bonton.
6: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Podczas sesji Rady Miasta Chełm wrócił temat projektów z budżetu obywatelskiego przy ulicy Jedności i Alei Piłsudskiego. Chodzi o zagospodarowanie dużego terenu, w tym m.in. parking, skwer i przestrzeń rekreacyjną. Urzędnicy zaproponowali przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla całego obszaru, tak aby teren został zagospodarowany w spójny sposób. Według tej koncepcji w pierwszej kolejności mogłaby powstać dokumentacja i ewentualnie część parkingu, a pozostałe elementy byłyby realizowane w kolejnych etapach. Część radnych ma jednak wątpliwości. Zwracają uwagę, że mieszkańcy głosowali w budżecie obywatelskim na konkretne projekty, a nie na ogólną koncepcję, która może zostać rozłożona na kilka lat. W dyskusji podkreślano, że jednym z najpilniejszych problemów jest parkowanie oraz błoto i nieuporządkowany teren, z którym mieszkańcy mierzą się od wielu lat. Radni pytali też, czy autor projektu może samodzielnie akceptować istotne zmiany, skoro o wyborze zdecydowali mieszkańcy oddający głos. Wskazywali, że budżet obywatelski powinien dawać realną gwarancję wykonania zadań wskazanych przez mieszkańców. Władze miasta odpowiadały, że teren jest zbyt ważny i wyeksponowany, aby realizować go przypadkowymi, małymi działaniami. Według miasta kompleksowe zagospodarowanie może kosztować kilka milionów złotych, a środki z budżetu obywatelskiego nie wystarczą na docelowy efekt. Jeszcze do niedawna truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa i czymś oczywistym w polskim czerwcu, ale dzisiaj coraz więcej rolników rezygnuje z jej uprawy. Powodem tego są zmienne warunki pogodowe, susze, przymrozki i grad, ale również rosnące koszty energii i nawozów oraz presja tańszego importu.
7: My ten proces obserwujemy. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji, a blisko 12 tysięcy gospodarstw po prostu zrezygnowało, wycofało się z tej produkcji. W tej sytuacji powiedzenie konsumentom, żeby kupowali lokalnie, to za mało. My potrzebujemy rozwiązań systemowych. Najważniejszym z nich jest wzmacnianie krótkich łańcuchów dostaw. Sprzedaż w takich kanałach deklaruje tylko około 3% polskich rolników, podczas gdy średnia europejska wynosi około 15%. I to nam pokazuje skalę niewykorzystanego potencjału.
6: Mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęczko, prezes zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt. Jak dodają specjaliści, szansą na powrót do uprawy truskawek na większą skalę w Polsce jest potraktowanie adaptacji jako priorytetu polityki żywnościowej. Dodają również, że bazarki, lokalne sklepy, sprzedaż bezpośrednia, a także współpraca rolników ze szkołami czy samorządami w zakresie dostarczania swoich owoców powinny być naszą codziennością.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Młodzi mieszkańcy Krasnego Stawu zabrali głos w sprawach, które dotyczą ich przyszłości. W pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Władysława

0: Jagiełły odbyła się debata poświęcona tworzeniu Krajowej Strategii Młodzieżowej, dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spotkanie zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw. Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o zdrowiu psychicznym, bezpieczeństwie w internecie, przeciwdziałaniu przemocy, edukacji i komunikacji publicznej oraz problemach związanych ze startem w dorosłość. Młodzież zwracała uwagę na potrzebę lepszego dostępu do pomocy psychologicznej, większej liczby praktycznych zajęć w szkołach oraz wsparcia dla młodych osób wchodzących na rynek pracy. Uczestnicy debatowali również nad tworzeniem miejsc integracji dla młodzieży poza szkołą oraz poprawą transportu publicznego. Spotkanie odbyło się w formule World Cafe, czyli pracy w grupach tematycznych przy kilku stolikach dyskusyjnych. Wypracowane podczas debaty rekomendacje zostaną przekazane do zespołu koordynującego ogólnopolskie konsultacje nad Krajową Strategią Młodzieżową. 9 czerwca w Świerczach rozegra się czwarty bieg Aleją Grabową o Puchar Wójta Gminy Dorochusk. Wydarzenie jest organizowane przez miejscową szkołę podstawową i ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i do biegania, a także integrację osób z różnych środowisk i szkół.
1: Uczniowie będą rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Dystans będzie dostosowany do możliwości od 400 metrów do 1400 metrów. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całego powiatu chełmskiego, a zapisy poprzez kontakt telefoniczny naszej szkoły oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, nagrody.
0: Mówi Sebastian Kogut, koordynator wydarzenia oraz nauczyciel ze szkoły podstawowej w Świerszach. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Marta Łupkowska już za moment podpowie, jak spędzić wolny wieczór i ma propozycje dla tych, którzy lubią dobre koncerty, ciekawe wystawy i kino z czymś więcej niż wybuchami co 7 minut. Bliżej kultury Marta Łupkowska.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice.
3: Maczuły można powiedzieć, że się przebudzają po wiośnie i w najbliższych dniach już się szykuje duże wydarzenie. Czy może nam Pani coś więcej o nim opowiedzieć? Co w programie się znalazło i jakie atrakcje czekają na przybyłych gości?
4: 7 czerwca o godzinie 14 zapraszam serdecznie na piknik rodzinny, który już od wielu lat w naszej gminie się odbywa. Jest to wyjątkowe święto integrujące mieszkańców, ale przede wszystkim całe rodziny będą mogły wspólnie spędzić czas. To wydarzenie, które też promuje kulturę, muzykę, jak również w tym roku otworzona zostanie nowa przestrzeń rekreacyjno-kulturalna, amfiteatr, który został wybudowany właśnie z myślą o atrakcyjności tego miejsca. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Występy dzieci i młodzieży, koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej. Odbędzie się też podczas tego wydarzenia rozstrzygnięcie konkursu Rodzinne opowieści, nasze magiczne miejsca w gminie Leśniowice. Będzie również specjalna strefa dla dzieci z darmowymi dmuchańcami, animatorami, pokazami służb mundurowych oraz odbędą się warsztaty plastyczne i piana party. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Defist. Natomiast wcześniej następnie wystąpią również zespół pieśni i tańca ziemi chełmskiej, zespół Wokalia, a na koniec dyskoteka z DJ Wójcikiem. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich słuchaczy Bonton i wszystkich chcących spędzić ten czas, tą niedzielę w pięknej, cudownej atmosferze. Zapraszam serdecznie.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, format A3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więc na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: O 10:00 serwis informacyjny z kraju i ze świata w pigułce. Uwaga, mogą wystąpić tematy poważne, zaskakujące i takie, które będą żyły dłużej niż nasza cierpliwość w poniedziałek, jak dziś. Jakby tego było mało, to opowiemy, co na mapach pogodowych i jakie emocje kibice przeżywali ostatnio.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
2: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: górze ulewy wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenia. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej. Wrócimy też do nie najlepszego meczu naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi i popada i może wiać w Mazowieckiem, Świętokrzyskiem i Lubelskim oraz częściowo na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Włoskiem. Dodam, że do 15 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą jednak dwa wyjątki.
1: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
0: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
2: Wynika to wprost z ustawy Prawo o Adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
3: dalej?
2: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
0: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Ponad 200 osób rannych, prawie 800 zatrzymanych. To na razie wciąż wstępny bilans zamieszek we Francji po sobotniej wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Do francuskich miast wysłanych zostało 22 tysiące funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu. Minionej nocy było już spokojnie, no ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, no ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
4: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
5: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
4: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
6: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
4: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
0: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
7: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska zagra dziś o ćwierćfinał French Open. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze doszła tak daleko w wielkoszumowej rywalizacji. Jej rywalką na centralnym korcie będzie reprezentantka gospodarzy Diane Parry. Rywalka w zasięgu, choć niewygodna, mówi Chwalińska.
8: Ona też gra świetny tenis i bardzo fajnie się na to patrzy. Jednoręczny back.

0: Weekend, myślę, dużo slajsa, bardzo ciekawy też dla oka, więc na pewno to będzie bardzo dla mnie duże wyzwanie.
1: Polka zagra drugi mecz na centralnym korcie, a o 11 wyjdą na niego Włoch Fabio Coboldi i Amerykanin Zakarii Swajna. Z turnieju w czwartej rundzie odpadła wczoraj Iga Świątek po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. Bezbarwny występ piłkarskiej reprezentacji Polski w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Biało-czerwoni przegrali z Ukrainą 0-2. Muszę sprawdzać nowych zawodników, mówi selekcjoner Jan Urban.
2: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też i debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
1: Może lepiej będzie pojutrze, w Warszawie zagramy z Nigerią. 6 lat temu grali w klasie okręgowej, za 2 miesiące zadebiutują w Ekstraklasie. Wieczysta Kraków pokonała w finale pierwszoligowych baraży Chrobrego Bogów 2-1 i awansowała do elity po raz pierwszy w swojej historii. Warszawa zamienia się od dziś w stolicę koszykówki w tej ulicznej odmianie 3-3. Pod Pałacem Kultury i Nauki rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, mówi kapitan naszej kadry Przemysław Zamojski.
3: Nigdy bym się nie spodziewał, że będziemy mieli okazję rozgrywać największy turniej u nas w kraju, w samym centrum naszej stolicy, także przepiękna chwila przed nami. Liczymy, że kibice licznie przyjdą nas wspierać, będą nas dopingować i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
1: Dziś turniej rozpoczną Polki. O 18.55 zmierzą się z Madagaskarem, a o 20.45 z Czechami. Polacy do gry wejdą jutro, wieczorem czekają ich mecze z Mongolią i Łotwą.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
6: Przewaga chmur na wschodzie, w centrum i na południu będzie padał deszcz. Tam również miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazurach i Warmii, 22 na Mazowszu.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Minęła 10, więc oficjalnie weszliśmy już w te godziny, w których telefon dzwoni częściej niż budzik rano. Ja sam chyba mam już z 20 nieodebranych, ale nie ma co narzekać. Dobrze, że są ludzie, którzy o nas pamiętają. A jeszcze lepiej, że w Radiu Bonton też muzyka trzyma poziom. Także dzień dobry, Kamil Bukowski. Witam raz jeszcze.

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

I teraz lotem błyskawicy przenosimy się do kraju kwitnącej wiśni, bo Japonia pracuje nad projektem Ocean Spiral, turystycznym podwodnym miastem zasilanym energią oceanu. Gigantyczna konstrukcja miałaby produkować prąd, wodę i żywność głęboko pod powierzchnią morza. Czyli wygląda na to, że część ludzi już planuje przyszłość, a my nadal nie umiemy ustalić, kto dziś wynosi śmieci. No i właśnie, podejdźmy do tego tematu tak bardziej przyziemnie. Ja się pytam, czy będzie tam miejsce na grilla, albo czy wyznaczą parcele na rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką, czyli nasze rodosy? No bo trzeba się nad tym poważnie zastanowić, zanim rzucimy się na głęboką wodę. Ale co by nie mówić, Japończycy po raz kolejny pokazują, że dla nich science fiction to bardziej lista zadań do odhaczenia. Bon ton,

0: Hełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i Twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Reklama. Już za moment boiska, stadiony, hale i cała ta piękna sportowa adrenalina. Serwis sportowy przygotował nasz radiowy trener Marcin Petruk.
7: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 28. kolejka rozgrywek czwartej ligi przyniosła jeden punkt dla startu Krasnystaw. Zespół prowadzony przez Dawida Sołdeckiego 2-2 zremisował u siebie z Lublinianką po golach Kryspina Florka i Jakuba Kukulskiego. Bez punktów ze stolicy naszego województwa wrócili natomiast piłkarze Boguchanna, którzy 2-4 ulegli rezerwom Motoru. Bramki dla drużyny szkolonej przez Bartosza Bodysa zdobyli Eryk Klimowicz oraz Krystian Wójcik. Oba nasze czwartoligowe składy mają zapewnione utrzymanie w lidze na dwie kolejki przed końcem sezonu. Dwie kolejki do końca rundy wiosennej pozostało również zespołom grającym w chełmskiej klasie okręgowej. Miejsce lidera zachowała Ekoróżanka, która 4-4 zremisowała z GKS-em Łopiennik i podzieliła się z nim punktami. Straty do niej nie udało się odrobić Astrze Leśniowice, która po remisie 1-1 z bratem Sienica Nadolna nadal traci do lidera 4 oczka, mówi trener Artur Dąbrowski.
11: Myślę, że jedni i drudzy po ostatnim gwizdku powinni być z tego zadowoleni. My strzeliliśmy jako pierwsi bramkę, wszystko wydawało się, że jest pod naszą kontrolą, jednak nie, błąd w linii obrony i w końcówce pierwszej połowy brat doprowadza do wyrównania, druga połowa również, staramy się kontrolować przebieg spotkania i stworzyliśmy sobie może 2-3 sytuacje, po których mogliśmy się pokusić o strzelenie bramki, jednak nie udało się.
10: Tuż za bratem na czwartej lokacie znajduje się natomiast Ruch Izbica, który w 24. kolejce 2-1 wygrał u siebie z Włodawianką, wspomina trener Roman Blonka.
12: Uważam, że mecz stał na wysokim poziomie. Obie drużyny zagrały dobre spotkanie, ale tą jedną bramką byliśmy lepsi.
10: Na dwie tury przed końcem rundy wiosennej tabelą zamyka Witrum Wola Ochruska, które 1-2 uległo u siebie Unii Rajowiec. Trwają zapisy do skrzydła tego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Depułtyczach Królewskich 27 czerwca, a zawodnicy wystartują o godzinie 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca, zaś organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 uczestników. Każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, zaś na najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelmedu.pl. Patronat nad skrzydlatym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
13: Bonton Radio. Na dzień

0: Różne rzeczy. Towary, przedmioty i tak dalej eksportujemy albo importujemy. W zależności oczywiście od potrzeb. Nie będę mówił o imporcie ropy czy gazu, bo to cały czas wzbudza emocje. Ale powiem o tym, co wyprawiają Szwedzi. Wyobraźcie sobie, że Szwecja recyklinguje albo przetwarza na energię aż 99% odpadów z gospodarstw domowych. Co więcej, inne kraje płacą Szwecji za odbiór śmieci, które później zamieniają się w ich prąd i ogrzewanie. No po prostu genialne. I trzeba przyznać, że nieźle to sobie wymyślili. Można śmiało stwierdzić, że są miejsca na świecie, gdzie śmieci mają większą wartość niż niektóre kryptowaluty. I to jest chyba najwyższy poziom organizacji. Zarabiać na czymś, co inni chcą wrzucić. I cóż, że do Szwecji.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka, więc spytałam najmłodszych, jak to jest być dzieckiem i o to, co mówili.
3: Dobrze. Tak.
4: A co lubisz najbardziej w tym?
3: Bawić się.
4: Coś jeszcze?
3: Gotować z mamą, pomagać.
4: A co lubisz gotować najbardziej?
3: Z mamą ciasto.
5: O, bardzo dobrze, fajnie. Chyba lepiej niż dorosłym.
6: Tak, ma się dużo przywilejów, na przykład jak ta impreza tutaj na Kumowej Dolinie. W sumie to lepiej być dzieckiem niż dorosłym, ponieważ no nie musi się chodzić do pracy, a szkoła to tam jakoś przeżyje.
7: Fajnie. Można się bawić z rodzicami i grać w gry.
8: Dobrze. Można robić duże rzeczy. Można skakać na trampolinie i różne fajne rzeczy robić.
5: Dobrze, no co, no nie jest źle, nie ma tragedii. Patrząc na to, jakie Hełm atrakcje organizuje, to jest no po prostu przyjemnie.
3: Fajnie.
4: A co jest najfajniejszego?
9: To, że jest Dzień Dziecka.
10: Tak, bo można korzystać z Dzieniu Dziecka i można latać, że można imprezę zrobić wielką.
11: Bo można dostawać zabawki.
12: Tak, bardzo fajnie.
4: A dlaczego?
12: Bo tak bombowo jest, że nie mogę.
4: A co jest najfajniejszego w byciu dzieckiem?
12: Że można się bawić. I robić, co się chce na Dniu Dziecka, ja!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
13: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Krivit 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
10: Bon

0: za dłuższą chwilę, bo jakieś 10 minut sprawdzimy, czym żyje Polska, czym żyje świat i co dzieje się lokalnie. No i czy Aura nie planuje dzisiaj żadnej niefajnej niespodzianki. Posłuchajcie na 104,9 FM punktualnie o godzinie 11.
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Reklama.

0: autobusów z dziećmi pod Kętrzynem są poszkodowani. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic, które dotknęła trąba powietrzna. Czy będzie kolejna sensacja w Paryżu? Czekamy na mecz Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskim. W obu pojazdach były dzieci, łącznie jechały nim 52 osoby. Ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielona na miejscu pomoc medyczna.
1: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusu.
0: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki może być zablokowana przez kilka godzin. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak poinformował szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w W połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda mieszkańcom Balcarzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Dziś są tam rzeczoznawcy, by wycenić straty. To potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcarzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele. Na mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy.
2: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
3: Dosłownie sekundę uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu. I to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
0: Trąba zniszczyła kilkanaście budynków, kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania decyzją nadzoru budowlanego. Strażacy poprawiają aktualnie zabezpieczenie budynków po zerwaniu dachów, bo w prognozach są i burze, i opady deszczu. Jedna osoba nie żyje, 24 zostało rannych. To bilans kolejnej doby rosyjskich ataków dronami w Ukrainie. W sumie agresor uderzył 265 bezzałogowcami na północy, południu i wschodzie kraju. Ofiara śmiertelna to 61-latek, zginął w obwodzie chersońskim. Jedna z sensacji Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju. I o dziwo, po drugiej stronie siatki nie stanie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować do meczu, zregenerować się i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej. Z kolei Chwalińska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
5: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
4: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
0: A dzisiejszy mecz zacznie się najprawdopodobniej około 14:00.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Policjanci z Krasnego Stawu przejęli marihuanę oraz upieczone z nią ciastka na jednej z posesji w gminie Chełm. Kryminalni od dłuższego czasu podejrzewali, że mieszkający tam mężczyzna łamie prawo.

Dziś wystartuje nowa edycja budżetu obywatelskiego miasta Chełm na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. Również dziś Chełm oficjalnie rozpoczyna walkę o tytuł rowerowej stolicy Polski. O 17.30 ruszy popołudniowy kolorowy przejazd po Chełmie, zakończony wspólnym ogniskiem w Lesie Borek. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 11.30.

0: salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: 15 stopni maksymalnie w rejonach podgórskich Karpat, 19 w Trójmieście, 20 na Kujawach, 22 w Wielkopolsce. Deszczowo niemal w całym kraju, w centrum, na wschodzie i na południu możliwe burze, lokalnie z gradem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
6: Mamy 11.06. Jeśli od rana udało Wam się już ogarnąć choć połowę planów, to możemy obwieścić światu mały prywatny sukces. A czemu by nie? A jeżeli się nie udało, to spokojnie. Zawsze możemy zrzucić wszystko na to, że dziś poniedziałek. Kamil Bukowski, jestem z Wami do 12.00.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Heum, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.

0: sieci pojawiło się zdjęcie porwanego samolotu Egypt Air, które w normalnych okolicznościach wyglądałoby raczej jak kadr z filmu katastroficznego, a tymczasem bardziej przypomina scenę z czarnej komedii. Widać na tym zdjęciu jednego z pasażerów, który postanowił podejść do porywacza i zrobić sobie z nim zdjęcie. Tak, dokładnie, w trakcie porwania. Napastnik, zidentyfikowany jako Saif Eldin Mustafa, obywatel Egiptu, po kilku godzinach poddał się bez użycia przemocy. Wszyscy zakładnicy wyszli z tego zdarzenia cali i zdrowi, a cypryjski MSZ ustalił, a później poinformował, że mężczyzna był niestabilny psychicznie. No bo w sumie, kto stabilny psychicznie, porywa samolot. Pas szachida, który miał przy sobie, okazał się atrapą, nie posiadał też żadnych innych materiałów wybuchowych. I teraz najtrudniejsze pytanie. Czy faktycznie ta wiralowość każdej chwili weszła już nam w krew?
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfort Chełm. Wybierz najlepsze taksi.

0: Spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama.
4: Teraz kilka minut dla tych, którzy lubią wiedzieć, co się dzieje, a już na pewno lubią wiedzieć, co się dzieje tuż za rogiem. No bo wiadomości lokalne właśnie teraz na antenie Radia Bonton na 104,9 FM.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Policjanci z Krasnego Stawu przejęli marihuanę oraz upieczony z nią ciastka na jednej z posesji w gminie Chełm. Kryminalni od dłuższego czasu podejrzewali, że mieszkający tam mężczyzna łamie prawo. Podczas przeszukania budynków mieszkalnych i gospodarczych funkcjonariusze szybko potwierdzili swoje przypuszczenia. W jednym z pomieszczeń znaleźli tradycyjny susz konopi oraz nietypowe wypieki z wkładką psychoaktywną. Mundurowi zabezpieczyli także elektroniczną wagę oraz młynek do rozdrabniania roślin. Właściciel nielegalnego towaru to 42-letni mieszkaniec regionu. Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do aresztu. Prokurator przedstawił już podejrzanemu zarzuty posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo mieszkańcowi gminy Chełm grożą teraz nawet 3 lata więzienia. Dziś wystartuje nowa edycja budżetu obywatelskiego miasta Chełm na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. W ramach tej kwoty będzie można zgłaszać projekty ogólnomiejskie w kwocie do 600 tysięcy złotych, osiedlowe w kwocie do 210 tysięcy złotych oraz projekty zielonego budżetu w kwocie do 300 tysięcy złotych, mówi Dagmara Zając, rzecznik praw mieszkańca Urzędu Miasta Chełm.
6: Proszę pamiętać, że w tym roku obowiązuje nowa uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego. Serdecznie zapraszam do składania projektów w terminie od 1 do 30 czerwca. Formularze wniosków oraz uchwałę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej helm.budzet-obywatelski.org, a także w Urzędzie Miasta Chełm. Dodatkowo w czerwcu planowane są 2 spotkania konsultacyjne w Urzędzie Miasta Chełm, podczas których mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc i odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego.
5: Szczegółowe informacje o regulaminie budżetu obywatelskiego można uzyskać pod numerem telefonu 82 56 43 326 lub osobiście w Urzędzie Miasta Chełm przy ulicy Obłońskiej 20.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Również dziś Chełm oficjalnie rozpoczyna walkę o tytuł rowerowej stolicy Polski. O 17.30 z placu Łuczkowskiego ruszy popołudniowy, kolorowy przejazd po Chełmie, zakończony wspólnym ogniskiem w Lesie Borek. To jednak dopiero początek, o czym więcej Agata Hołb-Wielgołąb, kierownik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chełm.
7: Przez cały czerwiec na uczestników czekać będą liczne konkursy, wyzwania i rowerowe atrakcje z nagrodami. Chcemy wspólnie zachęcić mieszkańców do aktywności, integracji i kręcenia kilometrów dla Chełma. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Dla Chełma można kręcić z każdego miejsca w Polsce i na świecie.
5: Aby dołączyć do akcji, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać miasto Chełm i dołączyć do rywalizacji. Kiedy domowy pupil wpada do głębokiej studni, liczy się każda sekunda. W sobotę strażacy z OSP Siedliszcze wykazali się opanowaniem i profesjonalizmem, ratując pułapki wystraszonego czworonoga. Do zdarzenia doszło na terenie miejscowości Janowice w gminie Siedliszcze. Strażacy ochotnicy zostali pilnie wezwani na pomoc zwierzęciu. Po dotarciu na miejsce okazało się, że kot nie ma żadnych szans na samodzielne wydostanie się z pułapki. Sytuacja wymagała wykorzystania specjalistycznego sprzętu wysokiego wysokościowego. Zwierzę zostało bezpiecznie wydobyte ze studni i przekazane właścicielom. Na szczęście kot nie odniósł obrażeń i trafił w ręce wdzięcznych opiekunów. Interwencja w Janowicy to tylko jeden z kilkudziesięciu wyjazdów, jakie lokalna jednostka ma już za sobą w bieżącym roku. Zgłoszenia dotyczą

0: nie tylko walki z pożarami, ale także miejscowych zagrożeń i udzielania pomocy. Od początku roku do końca maja OSP Siedliszcze brało udział w aż 74 interwencjach.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Już za moment. Cofniemy się do wydarzeń, które zapisały się w historii muzyki. A przewodnikiem w tej podróży, w czasie i muzycznej przestrzeni będzie nie kto inny jak nasz redakcyjny kolega Jarosław Kołota. Oddaję Was w jego muzyczne ręce.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Kołota, witam w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkim dzieciakom, tym małym i tym całkiem dużym, którzy po prostu mają wciąż młodzieżową pasję w sercu, życzymy wszystkiego, co najlepsze. A w głośnikach Radia Bonton tradycyjnie serwujemy Wam potężną dawkę genialnych historii muzycznych. Naszą podróż zaczynamy w roku 1967. Dokładnie 59 lat temu ukazał się album, który zmienił historię muzyki rozrywkowej raz na zawsze. Grupa The Beatles wydała swoje arcydzieło Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To nie była zwykła płyta. To był absolutny przełom artystyczny, produkcyjny i wizualny. Czwórka z Liverpoolu udowodniła, że studio nagraniowe może być instrumentem, a muzyka pop prawdziwą sztuką przez wielkie S. Przenosimy się do roku 1973. Równo 53 lata temu na brytyjskim rynku zadebiutował album Tabular Bells, słynne dzwony rurowe, zaledwie 20-letniego wówczas Mike Oldfielda. Ten instrumentalny majstersztyk, nagrany niemal w całości samodzielnie przez Oldfielda, stał się fundamentem sukcesu wytwórni Virgin Records, a mroczny motyw z tej płyty przeszedł do historii kina jako soundtrack do kultowego horroru Egzorcysta. W kalendarzu zapisujemy rok 1974. 1 czerwca na świat przyszła Alanis Morissette, kanadyjska wokalistka, kompozytorka i ikona alternatywnego rocka lat 90. Alanis świętuje dzisiaj swoje 52. urodziny. Jej kultowy album Jagged Little Pill z 1995 roku, pełen emocjonalnych, szczerych i drapieżnych tekstów, sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy i przyniósł jej globalną sławę. 100 lat dla jednej z najbardziej wyrazistych artystek tamtej dekady. Zaglądamy do roku 1985. Dokładnie 41 lat temu legendarny wokalista grupy The Police, Sting, wydał swój debiutancki solowy album zatytułowany The Dream of the Blue Turtles. Artysta odważnie połączył na nim rockową wrażliwość z muzyką jazzową, udowadniając, że bez problemu potrafił wyjść z cienia swojego macierzystego zespołu. To właśnie z tego krążka pochodzi genialny hit If You Love Somebody, Set Them Free. Przeskakujemy do roku 1998. Dokładnie 28 lat temu szwedzki duet Roxette wszedł do studia, aby rozpocząć nagrania do swojego 7. albumu studyjnego Have a Nice Day. Mary Fredrickson i Per Gisel wrócili wtedy na scenę z nową, nieco bardziej nowoczesną energią, łącząc klasyczne dla siebie potężne pop-rockowe melodie z syntetycznym brzmieniem nadchodzącej ery lat 2000. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą, która ukształtowała brzmienie współczesnych parkietów i zmieniła oblicze muzyki tanecznej. Dokładnie 13 lat temu, w przełomowym dla muzyki elektronicznej 2013 roku, na szczytach list przebojów na całym świecie niepodzielnie królował singiel Get Lucky francuskiego duetu Daft Punk z gościnnym udziałem Pharrella Williamsa i Nila Rodgersa. Ten utwór, oparty na genialnym funkowym riffie gitarowym, stał się globalnym fenomenem, zdobywając nagrody Grammy, udowadniając, że żywa sekcja rytmiczna w połączeniu z klubową nowoczesnością to przepis na hit absolutny. Zamykając to poniedziałkowe, czerwcowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tej niesamowitej, słonecznej i pulsującej energii. Skoro mamy dziś 1 czerwca i Dzień Dziecka, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM musi zrobić się niesamowicie radośnie i tanecznie. Zrzucamy z siebie poniedziałkową senność, podkręcamy radio w samochodach i na stanowiskach pracy i dajemy się ponieść temu genialnemu

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w

0: Kładzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: pracy, żebyście faktycznie ze swoimi pociechami ten dzień mogli spędzić. Dziękuję Wam oczywiście za dzisiaj. Słyszymy się jutro od godziny 7. Kamil Bukowski. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.
1: Słuchajcie.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.pl.
2: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
4: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia.

0: Jaśnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
1: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Reklama.
4: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Znany adwokat zawieszony miał fałszywie alarmować o zamachach. Okrągłe urodziny obchodziłaby dziś Marilyn Monroe. Trochę powspominamy na koniec. Agnieszka Trojanowska-Bis. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. A co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
6: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest, no jest wprowadzony, bo jest.
7: Będzie mniej tych osób, które sobie powiedzmy gdzieś tam w lasku popijają.
8: Myślę, że sobie poradzą, wcześniej się zaopatrzą.
6: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
5: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Znany adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
9: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
5: Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka odkryto amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób, a Maciejowi Z., który został aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Uznawana jest wciąż za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet w historii. Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina. Marilyn Monroe zmarła młodo, bo w wieku 36 lat, i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe Wszystkie twarze bogini, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
10: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
5: Już po śmierci Marilyn Monroe, Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. A amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6. miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: No to patrzymy, co w tej pogodzie. Tak asekuracyjnie powiem wam, że może dzisiaj padać, także weźcie ze sobą parasole lub coś przeciwdeszczowego. No, w termometrach 19 stopni, odczuwalna 21, więc jest ciepło. Zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. Już patrzę na jakość powietrza, oczywiście ta jest dobra. Ciśnienie atmosferyczne 1012

0: hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Jesteśmy 5 minut po 12, więc zaczynamy. Jestem z Wami do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl. Dzisiaj pogoda będzie dopisywała, tak samo jak i muzyka. Oczywiście w głośnikach teraz The Cars i Drive.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rutka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
1: Reklama.
8: Bonton Radio.

Kombi i pokolenie w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 12.20. Za chwileczkę Ale Farben i Please Tell Rosie. A ja chciałam wam powiedzieć, przypomnieć, poinformować was, że na stronie radiobonton.pl w zakładce Miasto na Fali mamy już najnowszy odcinek z pytaniem, jak to jest być dzieckiem. Wczoraj na Dniu Dziecka w Kumowej Dolinie zapytałam najmłodszych o to, jak oni widzą to ten świat wokół siebie i tą przestrzeń, którą mają tutaj przed oczami. Jeżeli chcecie, zapraszam do przesłuchania.

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Finno Market.
1: Urządzenia Stihl. Zapraszamy.

0: Salon Łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
2: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Na trzecim miejscu w trzeciej lidze piłkarze Chełmianki zakończyli w sobotę sezon 25-26. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zamknął go wyjazdowym zwycięstwem 2-1 nad Wisłoką Dębica. Bramki dla Białozielonek zdobyli w tym meczu Maciej Jabłoński oraz Hubert Krawczun.
5: No, na pewno takie zwycięstwo trochę na otarcie łez, bo niestety tylko trzecie miejsce. Z jednej strony wynik punktowy bardzo dobry, bo 72 punkty w sezonie to jest bardzo dobry wynik. Natomiast niestety dwie drużyny okazały się minimalnie lepsze od nas i tego celu, który był postawiony przed sezonem, nie zrealizowaliśmy. Także no, na pewno fajnie, że na koniec zwycięstwo, że przyjechali kibice, że na koniec podziękowania, ale per saldo niestety tylko trzecie miejsce.
4: Mówił szkoleniowiec Chełmianki. Spotkanie w Dębicy było zarazem ostatnim dla Michała Kobiałki w barwach biało-zielonych. Ostatni weekend maja przyniósł kolejne medale dla cementu Gryfa Chełm. Jeden z reprezentantów klubu nie dał szans rywalom w Radomiu, gdzie rozegrały się młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
6: Reprezentantem był Hubert Sidoruk, który dysponował niesamowitą formą, ponieważ Hubert stoczył 4 pojedynki, które wygrał wszystkie przez przewagę techniczną. No i ostatecznie po walce finałowej zdobył złoty medal. Hubert już za niespełna 2 tygodnie będzie wyjeżdżał na Akademickie Mistrzostwa Świata do Brazylii. Miejmy nadzieję, że ta forma się utrzyma i Hubert przywiezie stamtąd medal.
4: W tym samym czasie w Stróży odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, gdzie zawodniczki cementu Gryfa zdobyły aż 15 medali. Ponownie Zdzisław Biały.
6: I złote medale zdobyły Kantyka Julia, Kaja Preussner, Stella Kozak. Natomiast medale srebrne zdobyła Aleksandra Anasiewicz, Anna Potrapeluk i Blanka Golec. Trzecie miejsca zdobyły Amelia Honory, Amelia Molenda, Klara Dąbrowska, Martyna Maciukiewicz. Natomiast w grupie dzieci 2 złote medale zdobyły Zofia Tokarska i Kaja Mikitiuk, a trzecie miejsca zdobyły Olga Majdan i Kornelia Sarzyńska.
4: Drużynowo zapaśniczki cementu Gryfa zajęły w tej rywalizacji pierwsze miejsce.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio.

No właśnie, nie stało się nic. To możemy sobie mówić, jeżeli jakiegoś babola popełnimy, o ile ten babol nie jest jakiś straszny. Robert Gawliński właśnie teraz w głośnikach Radia Bon Ton. Za chwileczkę Kaskada, moja ukochana, ulubiona, Boy You Turn Me, czyli odgrzewany kotlet sprzed powiedzmy 20-30 paru lat, aż muszę sprawdzić, ale Kaskada na początku lat 2000 dawała nieźle do pieca i z tego co słyszę, zostało jej to, także proszę bardzo, enjoy.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Chór Hejnał z Chełma, działający pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej i Powiatowego Domu Kultury, obchodzi w tym roku 5-lecie istnienia. Czytamy na łamach sztandaru Ludu w wydaniu z 7 lipca 1971 roku. W tej sprawie z Eugeniuszem Czarnotą, dyrygentem chóru i nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej, spotkał się redaktor Mieczysław Kościński. Dyrygent wymieniał: chór liczy obecnie 70 członków. Najwięcej mamy w Hejnale kolejarzy, nauczycieli i pracowników fizycznych. Śpiewa w nim sporo emerytów. Najstarszym członkiem zespołu jest 82-letni Tadeusz Buzalski. Śle, że dotychczas nie udało się nam przyciągnąć do chóru ludzi młodych. Mamy takich w Hejnale zaledwie kilku. Wszyscy uczęszczają na zajęcia 2 razy tygodniowo. Często próby trwają do późnych godzin wieczornych.
1: No w zasadzie jedna z pierwszych takich informacji na temat chóru Hejnał, który tutaj powstał w roku 1966, często się podaje dokładną datę, 17 września, był oczywiście kontynuatorem takich działań z okresu międzywojennego, kiedy rzeczywiście kilka chórów skupiających dorosłych, bo taka była specyfika chóru Hejna, działało i rzeczywiście powstanie chóru właściwie w związku ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Chełmskiej, chociaż takim miejscem, gdzie chór próbował i przygotowywał się do koncertów, to oczywiście był ówczesny Powiatowy Dom Kultury, czyli obecny Chełmski Dom Kultury. No i oczywiście warto dodać, że Hejnał funkcjonuje do dzisiaj. W kolejnych latach obchodził rocznicę swojego powstania. Zwykle pojawiały się informacje na ten temat. Sama notatka jest dosyć ciekawa, bo z jednej strony wymienia te pierwsze sukcesy młodego jeszcze w tym momencie zespołu. Notatka jest w formie wywiadu i w tym czasie chórem kierował pan Eugeniusz Czarnota, zmarły w roku 2025, niezwykle zasłużony dla życia muzycznego Chełma. Przez wiele lat kierował Państwową Szkołą Muzyczną w Chełmie, no a w tym czasie właśnie był związany z chórem Hejnał. Również w tym 5-leciu doszło do pierwszego wyjazdu zagranicznego na Węgry. Z czasem tych wyjazdów głównie po Europie było oczywiście więcej i Hejnał pojawiał się w różnorodnych krajach ze swoimi koncertami. No warto dodać, że z czasem kierownictwo nad zespołem przejął pan Mieczysław Niedźwiecki. Obecnie chór nosi imię Mieczysława Niedźwieckiego, który przez wiele lat tym chórem kierował i rzeczywiście wtedy ten rozwój też postępował. Właśnie do dzisiaj chór ciągle pojawia się przy okazji różnorodnych uroczystości. Mamy też taką charakterystykę chóru, ile było osób w tym czasie, co to były za osoby. Rzecz ciekawa, że właśnie dominowali pracownicy fizyczni, też dosyć charakterystyczne. No oczywiście byli to wszyscy tacy zainteresowani tego rodzaju aktywnością i rzeczywiście było to miejsce, gdzie takie swoje pasje mogli realizować. To też było dosyć charakterystyczne. Z czasem chór zaczął organizować też imprezy, chociażby spotkania chóralne, które przez wiele lat były organizowane. Więc rzeczywiście jest to taka instytucja niezwykle ważna, jeśli chodzi o kulturę chełmską. Dziś

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski. Bon Ton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Lost Frequencies i Dive w Radiu Bonton w rytmie dnia tuż przed godziną 13. Mamy dokładnie 12.55. Za chwileczkę Sia i Unstoppable. No i oczywiście, jeżeli 13, to wiadomości, a tam będzie o zasiłkach dla osób poszkodowanych przez trąbę powietrzną. O, to ciekawe, co tam się wydarzyło. No i ważna rzecz, że dzieci potrzebują czas na nudę. To podkreślają eksperci właśnie dzisiaj.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić

0: punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
6: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w ich dniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
8: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
9: Było dosłownie sekundy uderzenie. Było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. A córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
7: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
10: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
11: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
10: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. A jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
12: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
10: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
7: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach nasza tenisowa sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. Pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
13: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
7: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
14: Nieco ponad miesiąc temu Rada Miasta Chełm spotkała się na sesji nadzwyczajnej, żeby przesunąć środki w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Powodem było zabezpieczenie wkładu własnego do przebudowy ulic Ogrodowej i Metalowej. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30. W nich również zapowiemy, że 6 czerwca odbędzie się ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami imprezy są Urząd Miasta Chełm oraz Rada Osiedla Cementownia, a całość przygotowano w ramach budżetu obywatelskiego. W wiadomościach za niecałe pół godziny posłuchamy również, jak to jest być dzieckiem.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.

0: Dobra wiadomość jest taka, że temperatura rośnie. W tym momencie mamy jakieś 20 stopni. Jest słonecznie, chmury nad nami są, więc mogą od czasu do czasu zasłaniać słońce. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1012 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie po godzinie 13, dokładnie 13.06. W głośnikach Welsh We Are Arms Legendary, później Camila Cabello i Liar.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmucha.

0: wieńce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
1: Reklama. Bonton Radio.

Wiktoria, kiedy je Oskar? Cyms, gdy będziesz sam w Radiu Banton? No właśnie, wy nigdy nie będziecie sami, bo będziecie nas słuchać zawsze i wszędzie. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, mamy 13.18, więc czas na kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy poniedziałek, 1 czerwca i oczywiście co dzień dziecka, najważniejsze święto. A imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, Konrad, Pamela oraz Justyn. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy też urodziny Marilyn Monroe, jak słyszeliście wcześniej, więc dla Jakuba, Konrada, Pameli i Justyna Happy Birthday to you. W sumie to nie birthday, tylko name day, ale niech wam będzie. I teraz dla was Enrique Iglesias i Be With You.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje Alupoint.
4: Telefon Kauflandu.
5: Program sponsoruje...

0: łącznie mostek. Podczas nadzwyczajnej sesji miasto tłumaczyło, że musi zabezpieczyć 10 600 000 zł wkładu własnego, aby ubiegać się o środki na większą inwestycję. Cały kosztorys zadania obejmującego ulicę Ogrodową od Reformackiej oraz Metalową do przejazdu kolejowego wynosił około 29 milionów. Dopiero na etapie uwag okazało się, że dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie obiektu mostowego. Miasto musiało więc dostosować zakres zadania, aby pieniądze w ogóle otrzymać. W tle pozostaje poprzedni wniosek na tę inwestycję. Opozycyjni radni zarzucali miastu, że wcześniejsze starania o dofinansowanie miały zakończyć się niepowodzeniem z powodów formalnych. Władze miasta odpierały te zarzuty, wskazując na problemy techniczne po stronie systemu, a nie błąd pracowników. Przy okazji wrócił też temat ulicy Pszennej, bocznej od Ogrodowej. Radni apelowali o jej uwzględnienie, ale miasto wykluczyło włączenie jej do obecnego zadania. Na razie pewne jest więc finansowanie mostu. Pełna przebudowa Ogrodowej i Metalowej nadal nie ma zapewnionych środków. Dla mieszkańców oznacza to, że długo oczekiwana modernizacja całego ciągu drogowego może jeszcze poczekać. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka. Z tej okazji zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców Chełma, jak to jest być dzieckiem.
1: O, bardzo dobrze, fajnie. Chyba lepiej niż dorosłym.
2: Tak, ma się dużo przywilejów. W sumie to lepiej być dzieckiem niż dorosłym, ponieważ no nie musi się chodzić do pracy, a szkoła to tam jakoś przeżyje.
3: Fajnie. Można się bawić z rodzicami i grać w gry.
4: Dobrze. Można robić duże rzeczy. Można skakać na trampolinie i różne fajne rzeczy robić.
1: Dobrze, no co, no nie jest źle. Nie o tragedii. Patrząc na to, jakie Chełm atrakcje organizuje, to jest no po prostu przyjemnie.
5: Fajnie.
6: A co jest najfajniejszego?
7: To, że jest Dzień Dziecka.
8: Tak, bo można korzystać z Dzieniu Dziecka i można latać, że można imprezę zrobić wielką,
9: bo można dostawać zabawki.
0: Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata. Co ciekawe, oprócz Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca każdego roku, jest także Powszechny Dzień Dziecka, ustanowiony świętem przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1954 roku. Wspomniane międzynarodowe święto obchodzone jest 20 listopada każdego roku w rocznicę ustanowienia Deklaracji Praw Dziecka.
10: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Pozostajemy w temacie dzisiejszego święta. 6 czerwca odbędzie się ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami imprezy są Urząd Miasta Chełm oraz Rada Osiedla Cementownia, a całość przygotowano w ramach budżetu obywatelskiego. Na scenie nie zabraknie muzyki, tańca i pokazów. W programie przewidziano występy zespołu Uherzacy, grup z Młodzieżowego Domu Kultury i Chełmskiego Domu Kultury, a także grupy wokalnej Promyki z Leśniowic. Publiczność zobaczy również pokaz karate, a całość uzupełnią konkursy. Kursy wiedzy i wspólna zabawa przy muzyce. Jednym z najbardziej efektownych punktów wydarzenia ma być wspólne świętowanie z użyciem kolorowego proszku Holi. Organizatorzy stawiają na różnorodność, dlatego obok części artystycznej przygotowano też wiele aktywności towarzyszących. Na dzieci czekać będą między innymi gry i zabawy sportowe, warsztaty, dmuchańce, eurobungee, basen z piłkami, trampolina, malowanie buziek i modelowanie balonów. Zaplanowano również pokaz wozu strażackiego z pianą. Na miejscu pojawią się też stoiska gastronomiczne oraz strefa zabaw z nagrodami. Z myślą o uczestnikach przygotowano także specjalną linię autobusową, która będzie kursować na trasie Dworzec PKP Kumowa Dolina.
11: Autobus będzie wyjeżdżał o godzinie 13:20 z dworca głównego, natomiast mieszkańcy osiedla Cementownia wsiadają o godzinie 13:24 na przystanku na skrzyżowaniu Księdza Brzuski z 11 listopada. 13:24. Ten autobus bezpośrednio będzie Państwa wiózł do amfiteatru w Kumowej Dolinie. Natomiast powrót jest zaplanowany bezpośrednio przy stacji CPN-u na wysokości amfiteatru o godzinie 18:30 lub o godzinie 19:35 przy McDonaldzie lub 19:30 też przy McDonaldzie.
0: Mówi Dariusz Wojciechowski, przewodniczący Rady Osiedla Cementownia. Początek o godzinie 14:00.
10: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Keira i Upgrade w Radiu Bonton w rytmie dnia. No taki downgrade troszeczkę, proszę pani droga. Teraz coś lepszego będzie, bo nasze Gromi i Spirit. Gromi brał udział w Eurowizji kiedyś, dawno temu. Poszło mu tak sobie, może kiedyś tam wróci. Ja za chwilę wracam do was z planetą w 5 minut i będzie podróż poza planetę.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, witajcie w podróży po Układzie Słonecznym. Przez najbliższe dni będziemy odwiedzać światy, które od miliardów lat krążą wokół naszej gwiazdy. Zaczynamy od planety pierwszej, najbliższej Słońcu, najmniejszej i jednej z najbardziej niezwykłych. Oto Merkury. Na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorny. Nie ma pierścieni jak Saturn, nie ma wielkich księżyców jak Jowisz, nie świeci tak jasno jak Wenus. A jednak to planeta pełna rekordów i kontrastów. Merkury znajduje się średnio około 58 milionów kilometrów od Słońca. Sporo. To prawie 3 razy bliżej niż Ziemia. Gdybyśmy mogli stanąć na jego powierzchni, zobaczylibyśmy Słońce ogromne, ponad 3-krotnie większe niż na naszym niebie. Światło byłoby oślepiające, a cienie niezwykle ostre. Nazwa planety pochodzi od rzymskiego boga Merkurego, posłańca bogów, znanego z szybkości. To trafne skojarzenie, bo Merkury porusza się po orbicie najszybciej ze wszystkich planet. Jeden rok trwa tam zaledwie 88 dni ziemskich, ale tu zaczyna się kosmiczny paradoks. Choć rok jest krótki, obrót wokół własnej osi trwa bardzo długo. Jedna pełna doba słoneczna, czyli czas od jednego wschodu Słońca do kolejnego, trwa aż 176 dni ziemskich. Innymi słowy, dzień na Merkurym jest 2 razy dłuższy niż rok. Nieźle. Wyobraźmy sobie świat, w którym zdążylibyśmy obchodzić drugie urodziny, zanim skończy się pierwszy dzień. No nieźle. Merkury niemal nie ma atmosfery. To oznacza, że nic nie zatrzymuje ciepła i nic nie łagodzi temperatur. W dzień powierzchnia rozgrzewa się do około 430 stopni Celsjusza. To wystarczyłoby, by stopić cynę czy ołów. W nocy temperatura spada nawet do minus 180 stopni. Różnica między dniem a nocą przekracza wtedy 600 stopni. To jeden z najbardziej brutalnych klimatów w Układzie Słonecznym. Powierzchnia Merkurego przypomina Księżyc. Wszędzie kratery, skalne pustkowia, popękane równiny. To planeta, która przez miliardy lat była bombardowana przez asteroidy i komety. Największą raną na jej powierzchni jest Caloris Basin, gigantyczny krater uderzeniowy o średnicy około 1550 km. Gdy powstał, energia uderzenia była tak wielka, że wstrząsy przeszły przez całą planetę i zdeformowały teren po przeciwnej stronie globu. Ale Merkury kryje jeszcze większą niespodziankę pod powierzchnią. Ma ogromne metaliczne jądro, które zajmuje znaczną część wnętrza. To dlatego jest tak gęsty mimo niewielkich rozmiarów. Można powiedzieć, że to niemal żelazna kula owinięta cienką warstwą skał. Dzięki aktywnemu jądru Merkury posiada pole magnetyczne, słabsze niż ziemskie, ale wystarczające, by oddziaływać z wiatrem słonecznym, i to zaskakujące, bo tak małe planety zwykle dawno stygną. I jeszcze jeden paradoks. Na Merkurym istnieje lód wodny. Tak, na planecie najbliższej Słońcu. W kraterach przy biegunach znajduje się miejsca, do których promienie nigdy nie docierają. Panuje tam wieczny cień i bardzo niska temperatura. W takich pułapkach zimna odkryto pokłady lodu. Ogień i lód na jednym świecie. Jak wyglądałoby niebo nad Merkurym? Ponieważ nie ma atmosfery, byłoby czarne nawet w południe. Gwiazdy mogłyby być widoczne, a nad horyzontem dominowałaby biała tarcza Słońca. Merkury był badany przez sondy Mariner 10 Messenger i obecnie przez misję BepI Colombo. Dzięki nim wiemy, że ta niewielka planeta jest bardziej skomplikowana niż ktokolwiek przypuszczał. Niepozorny, spalony, zlodowaciały i milczący, a jednak fascynujący. Jutro odwiedzimy Wenus, planetę piękną na niebie, piekielną na powierzchni. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze.

0: sprawiłaś.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.
12: Come on.

Kenny Loggins i Footloose w Radbonton w rytmie dnia tuż przed godziną 14. W filmie Footloose wystąpił Kevin Bacon, jeden z moich ulubionych aktorów, i wczoraj właśnie odświeżyłam sobie po raz 2574 film Uśpieni. Jest to film z 98 roku bodajże, bądź 94, opowiadający o przeżyciach chłopców z zakładu korekcyjnego Wilkinson w Stanach Zjednoczonych. Bardzo poruszający obraz. Jeżeli nie macie co obejrzeć, serdecznie polecam. Teraz Sana Miłość. Miłość, tak, miłość jest ślepa. No czasami oczywiście, że tak na wiele lat potrafi nam oczy zasłonić. Zostańcie z nami, bo za chwilę oczywiście wiadomości.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Reklama.
5: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z

0: Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie. Po sobotniej tragedii strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
1: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
2: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole.
0: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie. Wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
3: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
0: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było blisko połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
6: W pogodzie sytuacja wygląda następująco. Mamy około 21 stopni na termometrach. Jest pochmurnie. Tak jak patrzę przez okno, to słońce walczy i bardzo dobrze. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1012 hektopaskali. Jakość powietrza oczywiście dobra. Biometr umiarkowany i zerknę na indeks UV. Tak, ten jest bardzo niski.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem programu jest Domlux, Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor do cieplań Termoorganika.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Mamy 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry bardzo. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. W głośnikach teraz Smolasty, a za chwilę już gość Radia Bonton. Ważne.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Jan Żeliński, Radio Bon Ton. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Dyrektor. Bardzo miło mi gościć tutaj w murach Szkoły Podstawowej nr 1, która właśnie obchodzi swoje 110-lecie. Jakby Pani nam mogła pokrótce właśnie historię szkoły przedstawić, jak to, że tak powiem, przez te wszystkie lata wyglądało.
2: Historia jest dość zawiła, ponieważ obecnie szkoła mieści się przy ulicy Wołyńskiej 1, ale jest to dopiero 9 adres tej szkoły. Przez te lata pierwsze, kiedy w 1916 roku powstała, mieściła się w różnych budynkach, w różnych miejscach. Uczniowie, którzy w tym roku poznawali historię szkoły, byli sami zdumieni, że nie od początku tu właśnie ten budynek. My mamy budynek na Przywołyńskiej 1 od 1974 roku. Wcześniej szkoła powstała w okresie I wojny światowej. To jest najstarsza tego typu placówka w mieście, obok liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego. Pierwsi dyrektorzy, na przykład pani Katarzyna Dzwonnikowa, zakładali tę szkołę od podstaw, od zera. Były takie czasy, kiedy uczyło się tu dobrze ponad 1500 osób i początki były na pewno bardzo trudne. Dziś szkoła funkcjonuje doskonale, liczy sobie 473 uczniów, 21 oddziałów. No i myślę, że ta historia naszej szkoły będzie przedstawiona właśnie podczas jubileuszu, a także w publikacji, którą wydaliśmy.
1: Pani pracuje tutaj od lat 90., wcześniej jako wicedyrektor przez 12 lat, teraz na stanowisku dyrektorki od lat 3. I jak ta praca na tym takim najwyższym szczeblu wygląda, z jakimi wyzwaniami się to wiąże?
2: Praca dyrektora to jest naprawdę wyzwanie, ponieważ tak naprawdę jestem odpowiedzialna za wszelkie aspekty działania szkoły. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, jest rzeczywiście bardzo bogate. Ja jestem bardzo sentymentalnie, uczuciowo związana z tą szkołą. Pracuję od 1990 roku, tak jak pan powiedział, na różnych stanowiskach, jako nauczyciel, potem wicedyrektor, a obecnie dyrektor szkoły. Dla mnie jest to wielką dumą. Ja się bardzo cieszę, że jestem cząstką, małą cząstką tej wielkiej historii, tych 110 lat. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania, są różne. Mierzymy się zarówno z wyzwaniami edukacyjnymi, zmian zachodzących wokół nas, zmieniającego się świata, nowych pokoleń uczniów, których poznajemy, bo różnią się oni bardzo od tych, którzy byli tu w 1990 roku, ale także z takimi wyzwaniami rozbudowy szkoły, jej modernizacji, unowocześniania. Dzięki Urzędowi Miasta, dzięki zabiegom organu prowadzącego właśnie mamy termomodernizację, jak pewnie wielu mieszkańców dookoła widzi. Budujemy też boiska piaskowe, także cały czas udoskonalamy wyposażenie i wnętrza. To też jest wielkie wyzwanie dla nas.
1: To mnie ciekawi w takim razie takie pierwsze wspomnienie, które Pani przychodzi. Jeżeli Pani zadam pytanie, szkoła podstawowa nr 1, pierwsze wspomnienie, co Pani przychodzi do głowy?
2: Moje pierwsze spotkanie z nieżyjącą już niestety świętej pamięci Panią Teresą Kuśmierczyk, ówczesną dyrektorką szkoły, kiedy tutaj przyszłam jako młoda dziewczyna, a przeprowadziłam się tutaj też z Warszawy, więc nie znałam ani hełma, ani ludzi i poszukiwałam pracy. I to pierwsze spotkanie z panią Kuśmierczyk, z panią Marią Falandysz, z panią Anną Biernat, to były wicedyrektorki ówczesne i ich ciepło i ich takie zaangażowanie w to, żeby wprowadzić mnie w to środowisko, moje pierwsze koleżanki, moi pierwsi uczniowie, pamiętam doskonale do dzisiaj.

0: uczniów mojej pierwszej klasy, których tutaj dostałam pod opiekę, klasy czwartej, i dzisiaj ich serdecznie pozdrawiam.
1: Przejdźmy może teraz do kwestii już jubileuszu szkoły, bo początek czerwca, cały czerwiec tak naprawdę to dla Państwa, oprócz oczywiście końca roku szkolnego, dużo wydarzeń w związku z tą rocznicą. I może tak, co się będzie działo teraz w tej najbliższej przyszłości?
0: Przez cały rok przygotowaliśmy się do tego jubileuszu, a w tej chwili w czerwcu planujemy naprawdę sporo przedsięwzięć. Przed nami oczywiście Dzień Dziecka. 1 czerwca będziemy świętować wspaniałe sportowe 110-lecia Jedynki Chełm. Jest to projekt finansowany przez Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i dzięki realizacji tego projektu w ramach programu promocji ochrony zdrowia będziemy promować aktywność fizyczną wśród naszych uczniów. Zaplanowane są całodniowe zabawy, gry sportowe na terenie szkoły. Natomiast 2 czerwca wszyscy uczniowie przystąpią do realizacji projektu Ekoszkoła z CEMEX, historia kredą pisana na 110-lecie Jedynki Chełm. To rezultat współpracy Szkolnego Sportowego Wolontariatu Dziecięcego z Fundacją CEMEX Budujemy Przyszłość, z którą zresztą współpracujemy od wielu lat. Dzięki wygranemu w konkursie grantowi nasi uczniowie będą na przykład tworzyć ogródek sensoryczny, poznawać znaczenie owadów dla natury, przygotują pokaz ekomody i będą brali udział w bardzo ciekawych warsztatach. Natomiast szczególnie chciałabym zaprosić wszystkich słuchaczy Bontonu 3 czerwca o godzinie 14 na Wołyńską 1. Zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych uczniów Jedynki, rodziców, emerytowanych nauczycieli i pracowników, absolwentów naszej szkoły i wszystkich przyjaciół Jedynki na wielki taki festyn pokoleniowy, który rozpocznie się o godzinie 14. Powiem tyle, że na uczestników czeka moc atrakcji, niespodzianek. Nie będę zdradzała dzisiaj jakich, bo nie byłyby niespodziankami. Natomiast powiem, że będzie coś i dla zdrowia, i dla ducha, i dla ciała. A do naszej szkoły przybędzie nowy, niezwykły uczeń.
1: Natomiast to z tego, co wiem, też nie wszystko, bo też Państwo szykują z okazji rocznicy uroczystą galę w bibliotece.
0: Tak, to prawda. 12 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 10.30 odbędzie się uroczysta gala. Gala wieńcząca obchody jubileuszowe. Poprzedzi ją uroczysta msza święta, podczas której zostanie poświęcony nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. No i tu chciałabym w tym miejscu szczególnie podziękować właśnie rodzicom, naszym partnerom, naszym sponsorom, bo bez Państwa nie byłyby te obchody na pewno tak huczne, tak piękne, tak przygotowane. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo nas wesprzeć w tych wszystkich działaniach.
1: Kiedy dzisiaj rozmawiamy, właśnie mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka. Dzieci jest dużo tutaj w tym miejscu, konkretnie oczywiście w szkole. Tak może na koniec takim akcentem właśnie z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka. Czego Pani tym wszystkim dzieciom, swoim podopiecznym życzy?
0: Wszystkim moim uczniom, naszym uczniom Jedynki i nie tylko, wszystkim dzieciom w Chełmie życzę wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, realizacji planów, tego, żeby się rozwijały, żeby robiły to, co kochają, to, co lubią robić najbardziej, żeby były zdrowe i szczęśliwe. A wszystkich uczniów Jedynki zapraszam do wspólnego świętowania tego naszego 110-lecia, bo świętujemy dalej.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w Radiu Bonton gościliśmy
0: Magdalenę Nowakowską, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.
1: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Gość Radia Bonton. Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82.

0: Własny staw przemysłowa 7 Auto Viva. www.prekto.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Pacy, ale żem dawno tego nie słyszała. Rose, Bruno Mars, Apet w Radiu Bon Ton w rytmie dnia na zegarach 14:19. Za chwileczkę równie dobre Zajeles, Włajasz, Włajasz. Później stare i najlepsze Bloodhound Gang, The Bad Touch. No i 14:30 to czas dla Mercina Petruka i sportu. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka. Wczoraj na Kumowej Dolinie odbywały się tańce i zabawy i wszystko, co możliwe. A jeżeli chcecie podejrzeć, co tam się działo, zapraszam na radiobonton.pl, zakładka Galeria Zdjęć. Tam macie mnóstwo zdjęć z tego właśnie, jak wczorajszy dzień wyglądał.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
13: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
14: Sponsorem programu jest 33.

0: składy mają zapewnione utrzymanie w lidze na dwie kolejki przed końcem sezonu. Dwie kolejki do końca rundy wiosennej pozostało również zespołom grającym w chełmskiej klasie okręgowej. Miejsce lidera zachowała Ekoróżanka, która 4-4 zremisowała z GKS-em Łopiennik i podzieliła się z nim punktami. Straty do niej nie udało się odrobić Astrze Leśniowice, która po remisie 1-1 z bratem Sienica Nadolna nadal traci do lidera 4 oczka, mówi trener Artur Dąbrowski.
1: Myślę, że jedni i drudzy po ostatnim gwizdku powinni być z tego zadowoleni. My strzeliliśmy jako pierwsi bramkę, wszystko wydawało się, że jest pod naszą kontrolą, jednak nie, błąd w linii obrony i w końcówce pierwszej połowy brat doprowadza do wyrównania, druga połowa również, staramy się kontrolować przebieg spotkania i stworzyliśmy sobie może 2-3 sytuacje, po których mogliśmy się pokusić o strzelenie bramki, jednak nie udało się.
0: Tuż za bratem na czwartej lokacie znajduje się natomiast Ruch Izbica, który w 24 kolejce 2-1 wygrał u siebie z Włodawianką, wspomina trener Roman Blonka.
2: Uważam, że mecz stał na wysokim poziomie, obie drużyny zagrały dobre spotkanie, ale tą jedną bramką byliśmy lepsi.
0: Na dwie tury przed końcem rundy wiosennej tabelą zamyka Witrum Wola Ochruska, które 1-2 uległo u siebie Unii Rajowiec. Trwają zapisy do skrzydła tego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Dopłutyczach Królewskich 27 czerwca, a zawodnicy wystartują o godzinie 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca, zaś organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 uczestników. Każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, zaś na najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelmedu.pl. Patronat nad skrzydlatym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Alex Warren i Fever Dream w Radiu Bonton w rytmie dnia oczywiście. Za chwileczkę Sigma, Nobody to Love oraz Marcin Petruk z informacjami dla kierowców. A ja mam informacje dla wszystkich, żeby nie było tylko, że ja jakieś głupotki tutaj opowiadam. Słuchajcie, sztuczna inteligencja może pomóc ograniczyć wykorzystywanie zwierząt w badaniach. Analizując dane z niewielkiej grupy AI, tak, to AI potrafi przewidywać wyniki i tworzyć symulacje większych badań bez angażowania kolejnych zwierząt. Brzmi fascynująco. Dzięki temu liczba zwierząt używanych w testach może zostać zmniejszona nawet o 50%.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na ulicach Chełma zaczyna panować nieco większy ruch, ale nic dziwnego, bo przed nami pora korków. Tych można się spodziewać wzdłuż Lubelskiej, Wojsłowickiej, Lwowskiej, Rampy Brzeskiej i Wiaduktu. Jeżeli wybieracie się na wschodnią stronę miasta, to przypominamy, że w remoncie jest ulica Przemysłowa.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.

0: for another.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Heum, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje.

0: taka cena obowiązuje. Szok, jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
7: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

Wideo, środa, czwartek w Radiu Bonton. Dzisiaj mamy poniedziałek oczywiście. Jakbyście zapomnieli, to w czwartek mamy wolne, bo jest Boże Ciało. Będą procesje, kwiatki i msze i będzie przecudownie. Teraz zbliżamy się do godziny 15. Dokładnie mamy za 6.15. Za chwileczkę muzycznie Purple Disco Machine i Hypnotized. No jeżeli 15, to oczywiście wiadomości. A tam słuchajcie, coś co mi się podoba. Czyli zakaz korzystania z komórek w szkołach i jutro ma uchwalić rząd, później podpis do prezydenta. Tylko ciekawe, czy tam w środku nie ma czegoś dodatkowego. Tego dowiemy się może właśnie z wiadomości. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
6: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
7: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więc na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
10: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
11: Pseudokibice psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej. Dlatego

0: że no te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
1: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
2: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
1: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
3: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
1: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
4: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
1: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Firma InPost przestała być sponsorem tytularnym siatkarskiego klubu HKS Chełm. Umowa podpisana w czerwcu ubiegłego roku wygasła z końcem maja. Rozstanie z logistycznym gigantem zbiega się w czasie ze zmianami kadrowymi w zarządzie miejskiej spółki, do której wraca dawny prezes klubu. Policjanci z naszego województwa udaremnili dalsze działania kolejnemu oszustowi. 43-latek podszywający się pod lekarza przekonał emerytkę z naszego regionu, że jej córka przebywa w szpitalu i pilnie potrzebuje drogiego leku. 17 tysięcy złotych udało się zebrać Sebastianowi Radziewiczowi i Tomaszowi Kapysiowi podczas weekendowej przeprawy kajakiem rzeką Bug. W ciągu dwóch dni obaj pokonali kilkadziesiąt kilometrów na granicy Polski, Ukrainy i Białorusi, żeby wesprzeć Szymona Zelenta. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
8: Troszeczkę tak się zachmurzyło za oknem i przypominam, że może padać także parasole i wszystko, co przeciwdeszczowe, możecie brać śmiało ze sobą. Najwyżej się nie przyda. Jeżeli chodzi o temperaturę, to mamy 20 stopni na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1012 hektopaskali, czyli biometr taki neutralny.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
11: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 15.05, a w głośnikach Eminem, Lose Yourself. One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka, więc spytałam najmłodszych, jak to jest być dzieckiem i o to, co mówili.
3: Dobrze.
4: Tak. A co lubisz najbardziej w tym?
3: Bawić się.
4: Coś jeszcze?
3: Gotować z mamą, pomagać.
4: Pięknie. A co lubisz gotować najbardziej?
3: Z mamą ciasto.
5: O, bardzo dobrze, fajnie. Chyba lepiej niż dorosłym.
6: Tak, ma się dużo przywilejów, na przykład jak ta impreza tutaj na Kumowej Dolinie. W sumie to lepiej być dzieckiem niż dorosłym, ponieważ no nie musi się chodzić do pracy, a szkoła to tam jakoś przeżyje.
7: Fajnie. Można się bawić z rodzicami i grać w gry.
8: Dobrze. Można robić duże rzeczy. Można skakać na trampolinie i różne fajne rzeczy robić.
5: Dobrze, no co, no nie jest źle, nie ma tragedii. Patrząc na to, jakie Chełm atrakcje organizuje, to jest no po prostu przyjemnie.
3: Fajnie.
4: A co jest najfajniejszego?
9: To, że jest Dzień Dziecka.
10: Tak, bo można korzystać z Dzieniu Dziecka i można latać, że można imprezę zrobić wielką.
11: Bo można dostawać zabawki.
12: Tak, bardzo fajnie.
4: A dlaczego?
12: Bo tak bombowo jest, że nie mogę.
4: A co jest najfajniejszego w byciu dzieckiem?
12: Że można się bawić i robić, co się chce na Dniu Dziecka.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
13: Reklama.
14: Świadomy rodzicu, Twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed Wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość Waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
15: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
16: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
17: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść

0: Na zakupy nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Łoszpark, hełm kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
4: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

dodaje pamiętnik w radiu, bo Anton w rytmie dnia. Tak jest, 15:20 na zegarach, teraz Share i Believe. Ja wczoraj całkowicie przypadkiem natrafiłam na film dokumentalny Tom Hanks, Druga wojna światowa. Zdziwiłam się, a jednocześnie nie, ponieważ znam Toma Hanksa z tego, że reżyserował Kompanię Braci i Szeregowca Ryana, czyli ta wojna gdzieś tam w nim... Ta pasja do II wojny światowej gdzieś tam w nim była. No i teraz można obejrzeć naprawdę dobry film dokumentalny, który polecam. 15:30 i wiadomości lokalne.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
0: Reklama.
8: Zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Lokalnych. Monika Łupkowska. Firma InPost przestała być sponsorem tytularnym siatkarskiego klubu HKS Chełm. Umowa podpisana w czerwcu ubiegłego roku wygasła z końcem maja. Rozstanie z logistycznym gigantem zbiega się w czasie ze zmianami kadrowymi w zarządzie miejskiej spółki, do której wraca dawny prezes klubu. Władze HKS-u w oficjalnym komunikacie podziękowały firmie InPost za dotychczasowe wsparcie finansowe i organizacyjne w rozgrywkach Plus Ligi. Jednocześnie zarząd uspokaja kibiców i zapewnia, że odejście sponsora nie zagraża przyszłości zespołu. Obecnie prowadzone są już rozmowy z nowymi podmiotami zainteresowanymi objęciem roli sponsora tytularnego. Szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Policjanci z naszego województwa udaremnili dalsze działania kolejnemu oszustowi. 43-latek podszywający się pod lekarza przekonał emerytkę z naszego regionu, że jej córka przebywa w szpitalu i pilnie potrzebuje drogiego. Jej córka przebywa w szpitalu

0: podczas weekendowej przeprawy kajakiem rzeką Bug. W ciągu 2 dni obaj pokonali kilkadziesiąt kilometrów przez rzekę na granicy Polski, Ukrainy i Białorusi, żeby wesprzeć Szymona Zelenta, mówi Sebastian Radziewicz.
1: Osób nie jesteśmy w stanie określić, bo niestety portal Facebook pokazywał, że niby są dwie, też opóźnienia były dosyć duże, ale jeżeli chodzi o filmiki oglądane, to tak od 1800 i w górę. Także cel był szczytny, bo szczytnyliśmy na Szymonka Zelenta. W sumie czujemy się z tym dosyć dobrze. No na tyle, no to jest kropla w morzu, to 17, no niecałe 17 tysięcy potwierdzone przez mamę Szymonka. To jest kropla w morzu przy 15 milionach, ale zawsze to jest jakiś dodatek motywujący dla tych ludzi, którzy chcą pomóc, a nie wiedzą w jaki sposób, ale są w stanie coś pokazać, gdzieś coś zrobić.
0: Organizatorzy podkreślają, że celem kajakowej wyprawy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na historię Szymonka i zachęcenie do wsparcia zbiórki prowadzonej na portalu Się Pomaga. W Krasnym Stawie trwa dyskusja dotycząca lokalizacji planowanej wieży widokowej, która ma powstać w ramach projektu wzmacniającego potencjał turystyczny miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnego Stawu. Podczas majowej sesji Rady Miasta przewodniczący zapytał burmistrza Daniela Miciułę, dlaczego zrezygnowano z lokalizacji na terenie przedmieścia Góry w rejonie ulicy Ułańskiej, Niesieckiego, Bieleszy i Łukasińskiego. Według przewodniczącego obszar ten posiada naturalne punkty widokowe i znajduje się przy trasie rowerowej Green Velo. Szczegóły zna Joanna Klimek z Super Tygodnia.
2: Jak poinformował burmistrz, wskazywany przez przewodniczącego teren przy ulicy Bohaterów Września i Kółkowej rzeczywiście posiada duży potencjał turystyczny. Jednak w czasie przygotowywania projektu nie spełniał wymogów planistycznych. Obowiązujący wtedy miejscowy plan przeznaczał ten obszar pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Miasto analizowało również inne lokalizacje. Jedną z nich był teren przy Dworku Starościńskim. W tym przypadku zastrzeżenia zgłosił wojewódzki konserwator zabytków, wskazując, że wieża mogłaby zaburzyć historyczną oś widokową obiektu. Rozważano także działkę przy ulicy Grobla, jednak jej położenie w pobliżu rzeki Wieprz wiązałoby się z dodatkowymi procedurami i uzgodnieniami.
0: Ostatecznie za najlepszą lokalizację uznano teren przy ulicy Rzecznej. Według władz miasta miejsce to znajduje się w centrum Krasnego Stawu, dysponuje odpowiednią powierzchnią i daje możliwość dalszego rozwoju infrastruktury rekreacyjnej. Z planowanej wieży będzie można podziwiać panoramę miasta oraz przyrodnicze walory Doliny Wieprza. Samorząd liczy, że obiekt stanie się nową atrakcją turystyczną dla mieszkańców i odwiedzających Krasny Staw gości.
3: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Anton, za chwileczkę mrozu zalia odpowiedni moment. A właśnie, to jest odpowiedni moment na dokończenie kartki z kalendarza. Otóż wiemy, że dzisiaj mamy Dzień Dziecka, jest 1 czerwca, poniedziałek, ale mamy również Światowy Dzień Rodziców, Dzień Bez Alkoholu, Dzień Mleka, Święto Bułki oraz Święto Służby Ruchu Lotniczego. I widzicie, jak ładnie się wszystko składa, jak rodzina, rodzice to bez alkoholu, jak mleko to tylko oczywiście z bułką. No i właśnie, to jest odpowiedni moment na to. A jeszcze dokładam do tego informację dla kierowców od Marcina Petruka już za chwilę.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Zbliża się długi weekend, co oznacza, że część z nas przygotowuje się do niego, robiąc zakupy. Tak więc większego ruchu samochodów spodziewajcie się w pobliżu sklepów i na ulicach do nich prowadzących. Przypominamy, że w remoncie jest ulica Przemysłowa, która na czas prac została zwężona. Na ulicy Lubelskiej zostały natomiast odmalowane pasy na ścieżkach rowerowych, a że pogoda sprzyja, to cyklistów nie brakuje. Większy ruch może jeszcze panować ponadto na wiadukcie Lwowskiej i Rampie Brzeskiej, jak też w

0: u Ronda Dmowskiego.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: to. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

za Taylor Swift nie przepadam za bardzo, ale ta jej Elizabeth Taylor to jest bardzo, bardzo fajny kawałek, szczególnie na słuchawkach słychać te niuanse muzyczne. Teraz, o tak, teraz to właśnie to Bruce Hornsby, The Way It Is. Na zegarach 15:54. Za chwileczkę wiadomości w Radiu Bonton. I co, słyszymy się za niedługo, za chwilę.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
2: Reklama.
3: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Reklama.
8: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
10: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
9: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
11: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
9: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wice.

0: premier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
0: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Załęskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Obecnie mamy 20 stopni na termometrach, jest słonecznie. Co do ciśnienia atmosferycznego się nie zmieniło, 1012 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany. Jakość powietrza oczywiście dobra i prognoza pogody mówi, że może padać, także pamiętajcie o parasolach.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Jesteśmy po godzinie 16. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Przed nami ostatnia godzina naszego spotkania. Teraz w głośnikach Roxette i The Big L.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice.
2: Maczuły można powiedzieć, że się przebudzają po wiośnie i w najbliższych dniach już się szykuje duże wydarzenie. Czy może nam Pani coś więcej o nim opowiedzieć? Co w programie się znalazło i jakie atrakcje czekają na przybyłych gości?
3: 7 czerwca o godzinie 14 zapraszam serdecznie na piknik rodzinny, który już od wielu lat w naszej gminie się odbywa. Jest to wyjątkowe święto integrujące mieszkańców, ale przede wszystkim całe rodziny będą mogły wspólnie spędzić czas. To wydarzenie, które też promuje kulturę, muzykę, jak również w tym roku otworzona zostanie nowa przestrzeń rekreacyjno-kulturalna, amfiteatr, który został wybudowany właśnie z myślą o atrakcyjności tego miejsca. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Występy dzieci i młodzieży, koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej. Odbędzie się też podczas tego wydarzenia rozstrzygnięcie konkursu Rodzinne opowieści, nasze magiczne miejsca w gminie Leśniowice. Będzie również specjalna strefa dla dzieci z darmowymi dmuchańcami, animatorami, pokazami służb mundurowych oraz odbędą się warsztaty plastyczne i piana party. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Defist. Natomiast wcześniej, następnie wystąpią również zespół pieśni i tańca ziemi chełmskiej, zespół Wokalia, a na koniec dyskoteka z DJ Wójcikiem. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich słuchaczy Bonton i wszystkich chcących spędzić ten czas, tą niedzielę w pięknej, cudownej atmosferze. Zapraszam serdecznie.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: 104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
5: Bon.

CIA i Sean Paul, Cheap Thrills w Radiu Bonton w rytmie dnia jak najbardziej. Za chwileczkę Nelly Furtado, no i za chwileczkę, słuchajcie, długi weekend, prawda? Jeżeli nie macie pomysłu na to, co zrobić ze sobą w tym czasie, a chcielibyście, zapraszam Was na supertydzień.pl, oczywiście moja ulubiona zakładka, nie przegap, może coś dla siebie tam znajdziecie, a jak nie, to słodkie lenistwo, bo to też jest ważne. Teraz Nelly Furtado.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Na trzecim miejscu w trzeciej lidze piłkarze Chełmianki zakończyli w sobotę sezon 25-26. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zamknął go wyjazdowym zwycięstwem 2-1 nad Wisłoką Dębica. Bramki dla Białozielonych zdobyli w tym meczu Maciej Jabłoński oraz Hubert Krawczun.
5: No na pewno takie zwycięstwo trochę na otarcie łez, bo niestety tylko trzecie miejsce. Z jednej strony wynik punktowy bardzo dobry, bo 72 punkty w sezonie to jest bardzo dobry wynik. Natomiast niestety dwie drużyny okazały się minimalnie lepsze od nas i tego celu, który był postawiony przed sezonem, nie zrealizowaliśmy. Także na pewno fajnie, że na koniec zwycięstwo, że przyjechali kibice, że na koniec podziękowania, ale per saldo niestety tylko trzecie miejsce.
4: Mówił szkoleniowiec Chełmianki. Spotkanie w Dębicy było zarazem ostatnim dla Michała Kobiałki w barwach biało-zielonych. Ostatni weekend maja przyniósł kolejne medale dla cementu Gryfa Chełm. Jeden z reprezentantów klubu nie dał szans rywalom w Radomiu, gdzie rozegrały się młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
6: Reprezentantem był Hubert Sidoruk, który dysponował niesamowitą formą.

0: Preussner, Stella Kozak. Natomiast medale srebrne zdobyła Aleksandra Anasiewicz, Anna Potrapeluk i Blanka Golec. Trzecie miejsca zdobyły Amelia Honory, Amelia Molenda, Klara Dąbrowska, Martyna Maciupiewicz. Natomiast w grupie dzieci dwa złote medale zdobyły Zofia Tokarska i Kaja Mikitiuk, a trzecie miejsca zdobyły Olga Majdan i Kornelia Sarzyńska.
1: Drużynowo zapaśniczki Cementu Gryfa zajęły w tej rywalizacji pierwsze miejsce. 28. kolejka rozgrywek czwartej ligi przyniosła jeden punkt dla Startu Krasnystaw. Zespół prowadzony przez Dawida Sołdeckiego 2-2 zremisował u siebie z Lublinianką po golach Kryspina Florka i Jakuba Kukulskiego. Bez punktów ze stolicy naszego województwa wrócili natomiast piłkarze Boguchanna, którzy 2-4 ulegli rezerwom Motoru. Bramki dla drużyny szkolonej przez Bartosza Bodysa zdobyli Eryk Klimowicz oraz Krystian Wójcik. Oba nasze czwartoligowe składy mają zapewnione utrzymanie w lidze na dwie kolejki przed końcem sezonu. Dwie kolejki do końca rundy wiosennej pozostały również zespołom grającym w chełmskiej klasie okręgowej. Miejsce lidera zachowała Ekuruszanka, która 4-4 zremisowała z GKS-em Łopiennik i podzieliła się z nim punktami. Straty do niej nie udało się odrobić Astrze Leśniowice, która po remisie 1-1 z bratem Sienica Nadolna nadal traci do lidera 4 oczka, mówi trener Artur Dąbrowski.
2: Myślę, że jedni i drudzy po ostatnim gwizdku powinni być z tego zadowoleni. My strzeliliśmy jako pierwsi bramkę, wszystko wydawało się, że jest pod naszą kontrolą, jednak nie, błąd w linii obrony i w końcówce pierwszej połowy brat doprowadza do wyrównania, druga połowa również, staramy się kontrolować przebieg spotkania i stworzyliśmy sobie może 2-3 sytuacje, po których mogliśmy się pokusić o strzelenie bramki, jednak nie udało się.
1: Tuż za bratem na czwartej lokacie znajduje się natomiast Ruch Izbica, który w 24. kolejce 2-1 wygrał u siebie z Włodawianką, wspomina trener Roman Blonka.
3: Uważam, że mecz stał na wysokim poziomie. Obie drużyny zagrały dobre spotkanie, ale tą jedną bramką byliśmy lepsi.
1: Na dwie tury przed końcem rundy wiosennej tabelą zamyka Witrum Wola Ochruska, które 1-2 uległo u siebie Unii Rajowiec. Trwają zapisy do skrzydła tego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Dopłutyczach Królewskich 27 czerwca, a zawodnicy wystartują o godzinie 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca, zaś organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 uczestników. Każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, zaś na najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelmedu.pl. Patronat nad skrzydlatym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Joan Jett, I Love Rock and Roll w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach mamy 16:38, dokładnie za chwileczkę Michał Szczygieł, Adrenalina, później Witamina FM z Jankiem Zielińskim. Jeżeli przegapiliście któreś z naszych dzisiejszych programów, czy to wiadomości, czy Planetę w 5 minut, cokolwiek, zapraszam Was serdecznie na radiobonton.pl. Tutaj macie wszystko, łącznie nawet z pogodą, a po prawej stronie, na środku naszej strony internetowej macie takie coś jak Facebook nasz. Wchodzicie, obserwujecie, lajkujecie, jesteście na bieżąco.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w Radiu Bon Ton.
2: Regularnie relacjonujemy Wam sytuację włodawskiego szpitala. Nie jest to odosobniony przypadek na tle innych placówek powiatowych. Co to oznacza dla lecznicy? Co będzie działo się dalej? I gdzie w tym wszystkim są pacjenci? Janek Zieliński, zapraszam. Szpital włodawski otrzymał od lokalnego powiatu wsparcie finansowe na początku maja. Przekazano wtedy ponad 2 200 000 zł na remont oddziału odpowiedzialnego za geriatrię i opiekę długoterminową i była to część projektu o wartości ponad 13 milionów zł. Resztę lecznica otrzymała z Krajowego Planu Odbudowy. Ta kwota sprawiła, że tylko w aktualnej kadencji szpital otrzymał od samorządu 10 milionów zł. W ubiegłym tygodniu na konwencji

0: Powiatów z Lubelszczyzny. Starosta włodawski Mariusz Zańko poparł stanowisko samorządowców, którzy zwracają się do rządzących i Narodowego Funduszu Zdrowia, aby podjęto zdecydowane zmiany w finansowaniu placówek medycznych. Konkretnie domagając się wyższych kontraktów, pokrycia ustalonych kosztów i spłaty świadczeń ponadlimitowych. O sytuacji takich placówek rozmawiałem niedawno z Pawłem Pikulem, członkiem zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i jednocześnie z dyrektorem zespołu opieki zdrowotnej w Strzyżowie.
1: Panie redaktorze, ja powiem tak, ja przeanalizowałem akurat województwo podkarpackie, bo z województwa podkarpackiego pochodzę, więc na 18 analizowanych przeze mnie szpitali, 15 szpitali zakończyło ubiegły rok ujemnym wynikiem finansowym. Tak naprawdę to wsparcie w tym momencie dla tych jednostek jest potrzebne i to można powiedzieć, że nie tylko organy założycielskie, ale również niektórzy dyrektorzy posiłkują się wsparciem, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe, tak naprawdę potrzebują tego zastrzyku pieniężnego, żeby funkcjonować. Według mojej analizy 86% przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby doprecyzować, to stanowią wynagrodzenia. Więc tak naprawdę dyrektorowi zostaje średnio 14%, bo to jest oczywiście 86% to jest średnio, zostaje 14% na prowadzenie działalności całego szpitala i leczenie pacjentów.
0: Co ta cała sytuacja oznacza dla pacjentów? Czy możemy tutaj, czy jakby ta sytuacja może doprowadzić do jakichś przerw, czy po prostu niedostępności usług dla pacjentów?
1: Znaczy, panie redaktorze, pewno z doniesień medialnych słyszał pan już o trudnej sytuacji szpitala w Lesku. Tam już są gigantyczne, prawda, problemy. Dyrektor już nie ma praktycznie środków finansowych na wynagrodzenia. Płaci 75% wynagrodzeń pracownikom. W dalszej w konsekwencji z zapowiedzi pana dyrektora może być ogłoszenie upadłości tego szpitala. I w takiej sytuacji mogą znaleźć się za chwilę kolejne szpitale, bo niestety ta sytuacja finansowa szpitali z miesiąca na miesiąc się pogarsza. I taki scenariusz niestety przy obecnym modelu finansowania i tych ograniczeniach, które już mamy od początku roku, bo 2026 rok dla szpitali, niestety, ale nie jest za bardzo rokiem dobrym z uwagi na kilka punktów. Widzimy też zmiany w finansowaniu, które mają wpływ bezpośrednio na sytuację finansową szpitali, czyli tak, mieliśmy dobry posiłek, w tym momencie pieniędzy nie mamy zabezpieczonych na dobry posiłek dla pacjentów, są to pieniądze, które tak naprawdę odbywają się i są przekazywane w ramach ryczałtu, a standard żywienia został wprowadzony. 1 kwietnia wprowadził prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie odnośnie diagnostyki obrazowej. Tutaj też państwo pewno widzicie z wielu artykułów, z wywiadów dyrektorów, że zostaje zastosowana stawka degresywna na świadczenia wykonywane przez szpitale ponad limit, tak? Więc kolejki dla pacjentów już zostają przesuwane, prawda? Więc będzie ta sytuacja dla pacjentów niestety niekorzystna, bo te badania będą się odbywały w terminach późniejszych. Zresztą już widzimy i obserwujemy ten trend, który się dzieje.
0: Tą pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Ja was tam gorąco zapraszam. Dziękuję za dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o Witaminę FM, życzę miłego dnia, no i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512-835-211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
6: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarantujemy.

0: Gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis, Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
3: Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight w Radiu Bonton w rytmie dnia tuż przed 17. Tak, 16.51, więc przed 17. Za chwileczkę Natalia Nykiel i Error, następnie Gromi Nasz Polski. I co? No i cóż, mamy godzinę 17, więc przyszedł czas, żeby się pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za te 5 godzin. Ja jestem Kinga Miszczyk, Wy oczywiście jesteście najlepszymi słuchaczami na świecie. Z Wami czas leci bardzo, bardzo szybko, a jak wiadomo, w dobrym towarzystwie czas leci o tako. Pstryk i nie ma. Jutro jest z Wami Janek Zieliński. Ja w środę będę witać długi weekend z Wami. Pa!

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja. Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
1: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
0: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
2: Kowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
0: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński. W rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
3: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać dwa przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.

0: mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej ósemki paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Podczas sesji Rady Miasta Chełm wrócił temat projektów z budżetu obywatelskiego przy ulicy Jedności i Alei Piłsudskiego. Chodzi o zagospodarowanie dużego terenu, w tym m.in. parking, square i przestrzeń rekreacyjną. Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie prowadzi poszukiwania 47-letniego Sebastiana Michałka. Mężczyzna wyszedł z domu 24 maja około godziny 7 i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi. Podczas ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miasta Chełm pojawił się temat dostępności miejskich atrakcji dla osób z niepełnosprawnościami. Radni pytali o sytuację, w której osoba niewidoma z psem przewodnikiem miała nie zostać wpuszczona do chełmskich podziemi kredowych. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Burzowo dziś na wschodzie i w centralnej Polsce, do tego zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju. Umiarkowanie też ciepło od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 15, maksymalnie 16 stopni.
4: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Kołota, witam w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkim dzieciakom, tym małym i tym całkiem dużym, którzy po prostu mają wciąż młodzieżową pasję w sercu, życzymy wszystkiego, co najlepsze. A w głośnikach Radia Bonton tradycyjnie serwujemy wam potężną dawkę genialnych historii muzycznych. Naszą podróż zaczynamy w roku 1967, dokładnie 59 lat temu. Ukazał się album, który zmienił historię muzyki rozrywkowej raz na zawsze. Grupa The Beatles wydała swoje arcydzieło Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To nie była zwykła płyta. To był absolutny przełom artystyczny, produkcyjny i wizualny. Czwórka z Liverpoolu udowodniła, że studio nagraniowe może być instrumentem, a muzyka pop prawdziwą sztuką przez wielkie S. Przenosimy się do roku 1973, równo 53 lata temu. Na brytyjskim rynku zadebiutował album Tabular Bells, słynne dzwony rurowe, zaledwie 20-letniego wówczas Mike Oldfielda. Ten instrumentalny majstersztyk, nagrany niemal w całości samodzielnie przez Oldfielda, stał się fundamentem sukcesu wytwórni Virgin Records, a mroczny motyw z tej płyty przeszedł do historii kina jako soundtrack do kultowego horroru Egzorcysta. W kalendarzu zapisujemy rok 1974. 1 czerwca na świat przyszła Alanis Morissette, kanadyjska wokalistka, kompozytorka i ikona alternatywnego rocka lat 90. Alanis świętuje dzisiaj swoje 52 urodziny. Jej kultowy album Jagged Little Pill z 1995 roku, pełen emocjonalnych, szczerych i drapieżnych tekstów, sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy i przyniósł jej globalną sławę. 100 lat dla jednej z najbardziej wyrazistych artystek tamtej dekady. Zaglądamy do roku 1985, dokładnie 41 lat temu. Legendarny wokalista grupy The Police, Sting, wydał swój debiutancki solowy album zatytułowany The Dream of the Blue Turtles. Artysta odważnie połączył na nim rockową wrażliwość z muzyką jazzową, udowadniając, że bez problemu potrafi wyjść z cienia swojego macierzystego zespołu. To właśnie z tego krążka pochodzi genialny hit If You Love Somebody, Set Them Free. Przeskakujemy do roku 1998, dokładnie 28 lat temu. Szwedzki duet Roxette wszedł do studia, aby rozpocząć nagrania do swojego 7. albumu studyjnego Have a Nice Day. Mary Fredrickson i Per Gisel wrócili wtedy na scenę z nową, nieco bardziej nowoczesną energią, łącząc klasyczne dla siebie potężne pop-rockowe melodie z syntetycznym brzmieniem nadchodzącej ery lat 2000. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą, która ukształtowała brzmienie współczesnych parkietów i zmieniła oblicze muzyki tanecznej. Dokładnie 13 lat temu, w przełomowym dla muzyki elektronicznej 2013 roku, na szczytach list przebojów na całym świecie niepodzielnie królował singiel Get Lucky francuskiego duetu Daft Punk z gościnnym udziałem Pharrella Williamsa i Nila Rodgersa. Ten utwór, oparty na genialnym funkowym riffie gitarowym, stał się globalnym fenomenem, zdobywając nagrody Grammy, udowadniając, że żywa sekcja

0: kosmiczna w połączeniu z klubową nowoczesnością to przepis na hit absolutny. Zamykając to poniedziałkowe, czerwcowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tej niesamowitej, słonecznej i pulsującej energii. Skoro mamy dziś 1 czerwca i Dzień Dziecka, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM musi zrobić się niesamowicie radośnie i tanecznie. Zrzucamy z siebie poniedziałkową senność, podkręcamy radio w samochodach i na stanowiskach pracy i dajemy się ponieść temu genialnemu rytmowi. Przed Wami Daft Punk, Pharrell Williams i czysta muzyczna magia. Get lucky.
1: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie

0: nie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
2: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
9: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
10: Recepta na udany dzień?
11: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
10: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
12: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
13: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu Volt Polska.
0: Reklama.
5: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Podczas sesji Rady Miasta Chełm wrócił temat projektów z budżetu obywatelskiego przy ulicy Jedności i Alei Piłsudskiego. Chodzi o zagospodarowanie dużego terenu, w tym m.in. parking, skwer i przestrzeń rekreacyjną. Urzędnicy zaproponowali przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla całego obszaru, tak aby teren został zagospodarowany w spójny sposób. Według tej koncepcji w pierwszej kolejności mogłaby powstać dokumentacja i ewentualnie część parkingu, a pozostałe elementy byłyby realizowane w kolejnych etapach. Część radnych ma jednak wątpliwości. Zwracają uwagę, że mieszkańcy głosowali w budżecie obywatelskim na konkretne projekty, a nie na ogólną koncepcję, która może zostać rozłożona na kilka lat. O koncepcję, która może

0: realizować go przypadkowymi, małymi działaniami. Według miasta kompleksowe zagospodarowanie może kosztować kilka milionów złotych, a środki z budżetu obywatelskiego nie wystarczą na docelowy efekt. Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie prowadzi poszukiwania 47-letniego Sebastiana Michałka. Mężczyzna wyszedł z domu 24 maja około godziny 7 i od tej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi. Zaginiony jest osobą szczupłej budowy ciała i mierzy 173 cm wzrostu. Posiada charakterystyczne cechy, które mogą ułatwić jego zidentyfikowanie osobom postronnym. Mężczyzna ma liczne tatuaże, które znajdują się między innymi na rękach oraz nogach. Ponadto u lewej dłoni ma jedynie 3 palce. W chwili zaginięcia pan Sebastian był ubrany w szarą bluzę oraz granatowe spodnie. Miał przy sobie również czarny plecak z nieustalonymi na ten moment napisami. Policjanci zaznaczają, że zaginiony nie porusza się pieszo. Może podróżować charakterystycznym rowerem marki Hercules w kolorze szarym. Mundurowi apelują do mieszkańców całego regionu o czujność i natychmiastowe przekazywanie wszystkich sygnałów mogących pomóc w odnalezieniu 47-latka. Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub znają miejsce jego pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie pod numerem telefonu 47 81 33 210 lub 112. Wizerunek mężczyzny został opublikowany na stronie krasnostawskiej policji, jak również na www.supertydzień.pl.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Podczas ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miasta Chełm pojawił się temat dostępności miejskich atrakcji dla osób z niepełnosprawnościami. Radni pytali o sytuację, w której osoba niewidoma z psem przewodnikiem miała nie zostać wpuszczona do chełmskich podziemi kredowych. Według informacji przedstawionych podczas komisji, turysta miał przyjechać do Chełma z osobą towarzyszącą i psem przewodnikiem. Chciał zwiedzić jedną z najważniejszych atrakcji miasta, ale miał usłyszeć, że wejście z psem jest niemożliwe. Pies miałby zostać poza budynkiem. Pełnomocniczka do spraw osób niepełnosprawnych potwierdziła, że osoba niewidoma powinna mieć możliwość wejścia do miejskich instytucji z psem przewodnikiem. Radni pytali też, czy podziemia są oznaczone jako niedostępne dla takich osób i czy turyści są o tym wcześniej informowani. Wiceprezydent Radosław Wnuk zapowiedział sprawdzenie sprawy. Zaznaczył jednocześnie, że podziemia są obiektem specyficznym, niskimi stropami i śliską nawierzchnią, dlatego nie wszystkie ograniczenia muszą wynikać wyłącznie z obecności psa. Sprawa ma zostać wyjaśniona również przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza podziemiami. Kluczowe będzie ustalenie, czy odmowa dotyczyła psa przewodnika, czy rzeczywistych ograniczeń bezpieczeństwa w obiekcie. W czerwcowe środy o godzinie 17 pod dachem Chełmskiej Biblioteki Publicznej regularnie ożywają historie, które bawią, wzruszają i zmuszą do myślenia. Jaki motyw przewodni będzie dominował w tym miejscu i dokąd tym razem zabiorą nas filmowe kadry?
2: W czerwcu zaprezentujemy publiczności 4 filmy w takiej ramie tematycznej Historie prawdziwe. A więc jak sama nazwa wskazuje, będą to obrazy filmowe, które opierają się o biografię znanych postaci, a także fakty z ich życia i życia toczące się w otaczającym świecie.
0: Mówi Anna Pietuch z instytucji i opiekun klubu. Klub Dobrego Filmu przez wakacje robi przerwę, ale wraca z nowym cyklem od września.
1: Bon Ton Radio. O godzinach

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, witajcie w podróży po Układzie Słonecznym. Przez najbliższe dni będziemy odwiedzać światy, które od miliardów lat krążą wokół naszej gwiazdy. Zaczynamy od planety pierwszej, najbliższej Słońcu, najmniejszej i jednej z najbardziej niezwykłych. Oto Merkury. Na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorny. Nie ma pierścieni jak Saturn, nie ma wielkich księżyców jak Jowisz, nie świeci tak jasno jak Wenus. A jednak to planeta pełna rekordów i kontrastów. Merkury znajduje się średnio około 58 milionów kilometrów od Słońca. Sporo. To prawie 3 razy bliżej niż Ziemia. Gdybyśmy mogli stanąć na jego powierzchni, zobaczylibyśmy Słońce ogromne, ponad 3-krotnie większe niż na naszym niebie. Światło byłoby oślepiające, a cienie niezwykle ostre. Nazwa planety pochodzi od rzymskiego boga Merkurego, posłańca bogów, znanego z szybkości. To trafne skojarzenie, bo Merkury porusza się po orbicie najszybciej ze wszystkich planet. Jeden rok trwa tam zaledwie 88 dni ziemskich. Ale tu zaczyna się kosmiczny paradoks. Choć rok jest krótki, obrót wokół własnej osi trwa bardzo długo. Jedna pełna doba słoneczna, czyli czas od jednego wschodu Słońca do kolejnego, trwa aż 176 dni ziemskich. Innymi słowy, dzień na Merkurym jest 2 razy dłuższy niż rok. Nieźle. Wyobraźmy sobie świat, w którym zdążylibyśmy obchodzić drugie urodziny, zanim skończy się pierwszy dzień. No nieźle. Merkury niemal nie ma atmosfery. To oznacza, że nic nie zatrzymuje ciepła i nic nie łagodzi temperatur. W dzień powierzchnia rozgrzewa się do około 430 stopni Celsjusza. To wystarczyłoby, by stopić cynę czy ołów. W nocy temperatura spada nawet do minus 180 stopni. Różnica między dniem a nocą przekracza wtedy 600 stopni. To jeden z najbardziej brutalnych klimatów w Układzie Słonecznym. Powierzchnia Merkurego przypomina Księżyc. Wszędzie kratery, skalne pustkowia, popękane równiny. To planeta, która przez miliardy lat była bombardowana przez asteroidy i komety. Największą raną na jej powierzchni jest Caloris Basin, gigantyczny krater uderzeniowy o średnicy około 1550 km. Gdy powstał, energia uderzenia była tak wielka, że wstrząsy przeszły przez całą planetę i zdeformowały teren po przeciwnej stronie globu. Ale Merkury kryje jeszcze większą niespodziankę pod powierzchnią. Ma ogromne metaliczne jądro, które zajmuje znaczną część wnętrza. To dlatego jest tak gęsty mimo niewielkich rozmiarów. Można powiedzieć, że to niemal żelazna kula owinięta cienką warstwą skał. Dzięki aktywnemu jądru Merkury posiada pole magnetyczne, słabsze niż ziemskie, ale wystarczające, by oddziaływać z wiatrem słonecznym, i to zaskakujące, bo tak małe planety zwykle dawno stygną. I jeszcze jeden paradoks. Na Merkurym istnieje lód wodny. Tak, na planecie najbliższej Słońcu. W kraterach przy biegunach znajdują się miejsca, do których promienie nigdy nie docierają. Panuje tam wieczny cień i bardzo niska temperatura. W takich pułapkach zimna odkryto pokłady lodu. Ogień i lód na jednym świecie. Jak wyglądałoby niebo nad Merkurym? Ponieważ nie ma atmosfery, byłoby czarne nawet w południe. Gwiazdy mogłyby być widoczne, a nad horyzontem dominowałaby biała tarcza Słońca. Merkury był badany przez sondy Mariner 10 Messenger i obecnie przez misję Bepi Colombo. Dzięki nim wiemy, że ta niewielka planeta jest bardziej skomplikowana niż ktokolwiek przypuszczał. Niepozorny, spalony, zlodowaciały i milczący, a jednak fascynujący. Jutro odwiedzimy Wenus, planetę piękną na niebie, piekielną na powierzchni. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731 30.

0: 23 21 33.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Reklama. Bonton Radio. To godzina.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
0: Reklama 104,9.

0: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu, w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniędzy przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22:00 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6:00 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w 2 dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnosłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
1: Sklepikarze w gotowości, bo ze sprzedaż alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
2: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
1: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych 2 dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
1: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
3: Nie ma ujawnionych wyników.
1: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
1: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
0: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie.

0: Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
1: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
2: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
3: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
0: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
4: Bonton Radio.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska nie przestaje zaskakiwać na paryskich kortach. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje w drabince głównej francuskiego turnieju. Teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską. Rozstawiona z numerem 22 Rosjanka pokonała reprezentującą Austrię Anastazję Potapową 6-4, 2-6, 7-6. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. A za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w mistrzostwach 3x3. Podopieczne trenerki Edyty Korezny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a późnym wieczorem z Czechami o najważniejszej koszykarskiej imprezie, jaka odbywa się w Polsce. Michał Waszkiewicz.
6: 10 minut dynamicznej gry, akcja za akcję i duża nieprzewidywalność to największe zalety koszykówki 3x3, która z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność, bo to się świetnie ogląda, mówi trener kadry Piotr Rękiel.
7: Myślę, że będzie to jedna z niezapomnianych imprez, którą Polacy zapamiętają na długi czas. Nie tylko ci, co są fanami koszykówki, ale ci, co również staną się fanami koszykówki.
6: Boisko postawione przed Pałacem Kultury i Nauki wygląda efektownie i nic, tylko walczyć o medale. Większe szanse na podium mają Polki, które już dziś wieczorem zagrają pierwsze mecze grupowe z Madagaskarem i Czechami. Trudniejsze zadanie przed męską kadrą, mówi kapitan zespołu Przemysław Zamojski.
8: Liczymy, że kibice licznie przyjdą i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
6: Polacy grę rozpoczną jutro meczami z Mongolią i Łotwą. Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli.
5: To była relacja Michała Waszkiewicza. Mieszkańcy Hamburga odrzucili w referendum kandydaturę swojego miasta do organizacji letnich igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. Blisko 55% głosujących opowiedziało się przeciw. W krajowym wyścigu pozostają jednak Berlin, Monachium i region Rhein-Ruhr.
0: Jeszcze przez godzinę, bo do 19 obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Mogą pojawić się na wschodzie, częściowo w centralnej Polsce. A jutro w kraju od 20 do 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami tylko w rejonie wybrzeża i lokalnie w górach.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi.

0: Logicznymi na konsultacje z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: reklama.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku, od 12.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Me.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Hit odkurzony.
3: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Tym razem polecimy wprost na największe parkiety końca lat 90. i początku milenium. Jeśli dorastaliście w tamtych czasach, ten beat i ten riff to absolutny obowiązek. Dziś odkurzamy niemiecką maszynę do hitów, czyli Music Instructor i ich energię zaklętą w Superfly.

Projekt Music Instructor to kwartet niemieckich DJ-ów i producentów, w tym kultowy zespół Triple M, odpowiedzialny za ogromną część sukcesów Eurodance'u. Oni doskonale wiedzieli, jak stworzyć prosty, ale niezniszczalny hit, który działałby jak katalizator na parkiecie. I Superfly jest tego idealnym przykładem. Ten utwór to klasyka gatunku techno dance. Ostre, cięte sample, maksymalnie wyeksponowany, napędzający rytm i refren, który wrył się w pamięć milionom. Co ciekawe, Music Instructor często sięgało po klasyczne elementy popkultury. W Superfly usłyszycie sample z kultowego filmu akcji Superfly z 1972 roku, co dodawało kawałkowi tego retro-gangsterskiego posmaku, idealnie pasującego do estetyki tamtych lat. Pamiętacie ten moment, kiedy w klubie bas stawał się coraz mocniejszy, a na sam koniec wchodziło to energetyczne uderzenie, które sprawiało, że wszyscy ruszali na parkiet? To właśnie była magia Superfly. Utwór ten stał się nieoficjalnym hymnem wielu imprez młodzieżowych, symbolizującym beztroskę i taniec do upadłego tuż przed erą bardziej syntetycznego transu. Music Instructor udowodniło, że Eurodance nie powiedział ostatniego słowa. Zamiast iść w stronę ballad, postawili na brutalną, ale precyzyjną dawkę tanecznej energii. No to co, gotowi na powrót do czasów, kiedy liczył się tylko potężny bas i światła stroboskopowe? Włączamy pełną moc. Przed wami hit odkurzony Music Instructor i ich nieśmiertelne Superfly.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Reklama.
4: Bąk

0: niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska grupa zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro. Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
1: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologicznego i gospodarki wodnej Robert Czerniawski.
2: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
1: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
3: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
1: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
0: Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
4: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej i produkcyjnej. I świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
0: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
5: Aniela i Laura.
6: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
7: Kiedy przyszły na świat?
5: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
6: Tak, także... One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
5: 298 zastrzyków liczyłam.
6: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
5: Zdrowe, zdrowe.

0: podróżne, podróżniczki.
1: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
2: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwaniska. Polka pokonała francuskie Diane Perry w dwóch setach 6-3 i 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Więcej o sukcesie Polki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
5: Maja Chwaniska wyszła na kort Filipa Szatriera, czyli centralny kort na obiekcie Roland Garrosa po raz pierwszy w karierze, ale stwierdziła, że takie święto, owszem, fajnie, ale za dużo czasu spędzać jednak tam nie będzie. W godzinę i 33 minuty ograła reprezentantkę gospodarzy, czyli Diane Parry. Niebywały sukces, a ja o Maję Chwańską zapytałem trenerkę Marty Kostiuk, czyli pogromczyni Ligi Świątek, Sandrę Zaniewską.
6: Myślę, że nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ no, jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek.
5: Tyle Sandra Zaniewska o grze Maji Chwanińskiej. No a Maja Chwanińska wie już też, z kim zagra mecz o półfinał. Niewiarygodnie to brzmi, prawda? O półfinał zagra z Anną Kalińską z Rosji.
4: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Mają Chwanińską a Anną Kalińską odbędzie się w środę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. Doświadczona 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach dyblistek. Zagra na kortach londyńskiego Queen's Club. Amerykance przyznano tak zwaną dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki z powodu kłopotów wizowych wyleci na mundial za ocean później niż planowała. Na razie podróż przełożono o jeden dzień, a w federacji powołano sztab kryzysowy, który ma rozwiązać wszelkie problemy. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski, chociaż ma dopiero 31 lat, postanowił oficjalnie zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się nie rozstaje, będzie bowiem asystentem szkoleniowca.
2: Jutro temperatura może sięgać nawet 27 stopni, tyle na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze od 19 do 23, popadać może na wschodzie i w centrum.
3: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
6: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Newsy dnia.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Policjanci z naszego województwa udaremnili dalsze działania kolejnemu oszustowi. 43-latek podszywający się pod lekarza przekonał emerytkę z naszego regionu, że jej córka przebywa w szpitalu i pilnie potrzebuje drogiego leku. Seniorka została poproszona o przygotowanie wszystkich oszczędności. Po pieniądze zgłosił się kurier, przejmując ponad 10 tysięcy złotych oraz przeszło 5 tysięcy funtów brytyjskich. Oszust niedługo później został zatrzymany w Warszawie i, jak się okazało, był już wielokrotnie notowany za tego typu oszustwa oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, ale sprawa jest rozwojowa i grozi mu nawet 8 lat więzienia. Policjanci z Krasnego Stawu przyjęli marihuanę oraz upieczone z nią ciastka na jednej z posesji w gminie Chełm. Kryminalni od dłuższego czasu podejrzewali, że mieszkający tam mężczyzna łamie prawo. Podczas przeszukiwania budynków mieszkalnych i gospodarczych funkcjonariusze szybko potwierdzili swoje przypuszczenia. W jednym z pomieszczeń znaleźli tradycyjny susz konopi oraz nietypowe wypieki z wkładką psychoaktywną. Mundurowi zabezpieczyli także elektroniczną wagę oraz młynek do rozdrabniania roślin. Właściciel nielegalnego towaru to 42-letni mieszkaniec regionu. Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do aresztu. Prokurator przedstawił już podejrzanemu zarzuty posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo mieszkańcowi gminy Chełm grożą teraz nawet 3 lata więzienia. Firma InPost przestała być sponsorem tytularnym siatkarskiego klubu HKR.

0: zainteresowanymi objęciem roli sponsora tytularnego. Szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Dziś wystartowała nowa edycja budżetu obywatelskiego miasta Chełm na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. W ramach tej kwoty będzie można zgłaszać projekty ogólnomiejskie w kwocie do 600 tysięcy złotych, osiedlowe w kwocie do 210 tysięcy złotych oraz projekty zielonego budżetu w kwocie do 300 tysięcy złotych, mówi Dagmara Zając, rzecznik praw mieszkańca Urzędu Miasta Chełm.
1: Proszę pamiętać, że w tym roku obowiązuje nowa uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego. Serdecznie zapraszam do składania projektów w terminie od 1 do 30 czerwca. Formularze wniosków oraz uchwałę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej helm.budzet-obywatelski.org, a także w Urzędzie Miasta Chełm. Dodatkowo w czerwcu planowane są dwa spotkania konsultacyjne w Urzędzie Miasta Chełm, podczas których mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc i odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego.
0: Szczegółowe informacje o regulaminie budżetu obywatelskiego można znaleźć pod numerem telefonu 82 56 43 326 lub osobiście w Urzędzie Miasta Chełm przy ulicy Obłońskiej 20. 17 tysięcy złotych udało się zebrać Sebastianowi Radziewiczowi i Tomaszowi Kapysiowi podczas weekendowej przeprawy kajakiem rzeką Bug. W ciągu dwóch dni obaj pokonali kilkadziesiąt kilometrów przez rzekę na granicy Polski, Ukrainy i Białorusi, żeby wesprzeć Szymona Zelenta, mówi Sebastian Radziewicz.
2: Osób nie jesteśmy w stanie określić, bo niestety portal Facebook pokazywał, że niby są dwie, też opóźnienia były dosyć duże. Ale jeżeli chodzi o filmiki oglądane, to tak od 1800 i w górę. Także cel był szczytny, bo szczytaliśmy na Szymonka Zelenta. Czujemy się z tym dosyć dobrze. No na tyle, to jest kropla w morzu, to 17, to niecałe 17 tysięcy potwierdzone przez mamę Szymonka. To jest kropla w morzu przy 15 milionach, ale zawsze to jest jakiś dodatek motywujący dla tych ludzi, którzy chcą pomóc, a nie wiedzą w jaki sposób, ale są w stanie coś pokazać, gdzieś coś zrobić.
0: Organizatorzy podkreślają, że celem kajakowej wyprawy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na historię Szymonka i zachęcenie do wsparcia zbiórki prowadzonej na portalu Sie Pomaga. Jeszcze do niedawna truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa i czymś oczywistym w polskim czerwcu, ale dzisiaj coraz więcej rolników rezygnuje z jej uprawy. Powodem tego są zmienne warunki pogodowe, susze, przymrozki i grad, ale również rosnące koszty energii i nawozów oraz presja tańszego importu. Mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, prezes zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt.
3: My ten proces obserwujemy. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji, a blisko 12 tysięcy gospodarstw po prostu zrezygnowało, wycofało się z tej produkcji. W tej sytuacji powiedzenie konsumentom, żeby kupowali lokalnie, to za mało. My potrzebujemy rozwiązań systemowych. Najważniejszym z nich jest wzmacnianie krótkich łańcuchów dostaw. Sprzedaż w takich kanałach deklaruje tylko około 3% polskich rolników, podczas gdy średnia europejska wynosi około 15%. I to nam pokazuje skalę niewykorzystanego potencjału.
0: Jak dodają specjaliści, szansą na powrót do uprawy truskawek na większą skalę w Polsce jest potraktowanie adaptacji jako priorytetu polityki żywnościowej. Dodają również, że bazarki, lokalne sklepy, sprzedaż bezpośrednia, a także współpraca rolników ze szkołami czy samorządami w zakresie dostarczania swoich owoców powinna być naszą codziennością. Kiedy domowy pupil wpada do głębokiej studni, liczy się każda sekunda. W sobotę strażacy z OSP Siedliszcze wykazali się opanowaniem i profesjonalizmem, ratując z pułapki wystraszonego czworonoga. Do zdarzenia doszło na terenie miejscowości Janowica w gminie Siedliszcze. Strażacy ochotnicy zostali pilnie wezwani na pomoc zwierzęciu. Po dotarciu na miejsce okazało się, że kot nie ma żadnych szans na samodzielne wydostanie się z pułapki. Sytuacja wymagała wykorzystania specjalistycznego sprzętu wysokościowego. Zwierzę zostało bezpiecznie wydobyte ze studni i przekazane właścicielom. Na szczęście kot nie odniósł żadnych obrażeń i trafił w ręce wdzięcznych opiekunów. Interwencja w Janowicy to tylko jeden z kilkudziesięciu wyjazdów, jakie lokalna jednostka ma już za sobą w bieżącym roku. Zgłoszenia dotyczą nie tylko walki z pożarami, ale także miejscowych zagrożeń i udzielania pomocy. Od początku roku do końca maja OSP Siedliszcze brało udział w aż 74 interwencjach.
4: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
4: Słuchacie Ponto.

0: Rząd uruchamia wsparcie dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Iran zawiesza negocjacje pokojowe z USA i mali pacjenci z Lublina na Dzień Dziecka dostali sprzęt ułatwiający badania krwi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Trąba powietrzna, która przeszła przez tę miejscowość, zniszczyła ich gospodarstwa. Żywioł uszkodził tam 18 z nich, 11 z nich to mieszkania. Wojewoda zabezpieczył środki na wypłatę zasiłków na tzw. doraźne wsparcie w wysokości do 8 tysięcy złotych. Poszkodowani mogą również ubiegać się o wsparcie do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont zniszczonych domów oraz do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. Na razie w Balcarzowicach trwa sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
1: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
2: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
0: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze. Pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą jeszcze przed długim weekendem. Iran zawiesza negocjacje z USA. Jak mówi tamtejsze MSZ, to efekt ostatnich ataków Izraela na Liban. Działania Tel Awiwu oddalają USA od pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
3: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
0: Jak podaje agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze dziś ma zwołać nadzwyczajne posiedzenie w związku z izraelskim atakiem na Liban. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi prokuratura europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne dziś trafiły do małych pacjentów w Dniu Dziecka. Pierwsze swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile w asyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
4: I to kolory zmienia. Tutaj przepływ przez naczynia. Także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia, więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
5: Ja dodam, że to w ogóle nie boli, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa, one będą wow, pewnie, proszę jeszcze i nagle i nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
4: Myślę, że to jest wspaniałe.
0: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjności.

0: prawidłowego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, tak by nie trzeba było wbijać igły kilka razy w rączkę małego dziecka. Jutro w całym kraju ma być więcej słońca, tylko na wschodzie i w centrum okresami będzie się mocniej chmurzyć, tam po południu przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
1: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio.

Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

0: to make money. Yo.
1: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Tajemnicza zawiesina na popularnym krakowskim kąpielisku i nuda pilnie potrzebna dzieciom. W Dzień Dziecka przypominają eksperci. Paulina Nawrocka, zapraszam.

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu, oznajmił amerykański przywódca. Dodał, że za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli odbył bardzo owocną rozmowę z drugą stroną konfliktu. Hezbollah zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane, Izrael nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela, podkreślił. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji Tasnim zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Kilkadziesiąt umów na około 120 miliardów złotych podpisano w ciągu 3 dni. Środki na umowy pochodzą z unijnego programu SAFE. Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiej armii, przekonuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego, to jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SEJ.
0: Program krytykowany jest przez prezydenta Karola Nawrockiego i polityków PiSu i Konfederacji, którzy przekonywali, że środki z SAFE w większości trafią do niemieckich firm. Jak jednak podkreślają rządzący, ponad 80% uzyskanych z SAFE pożyczek ma być wydane w Polsce. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte z powodu nieznanej substancji w wodzie. Miasto poinformowało o zawiesinie nieznanego pochodzenia w akwenie. Badania wykazały, że jej skład jest podobny do środków do odrdzewiania i odkamieniania. W związku z incydentem obiekt został zamknięty. Będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Stolica wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Za godzinę zacznie obowiązywać. Od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie będzie dało się kupić. Pilotaż zakazu wyrażony w liczbie interwencji policji czy straży miejskiej przez pierwsze 3 zimowe miesiące napawa optymizmem, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
2: Te statystyki absolutnie pokazują, że mieliśmy rację, wprowadzając tego typu ograniczenia.
0: A nowy raport z kolejnych miesięcy dopiero powstaje. Choć, jak podkreślają psychologowie, nuda jest potrzebna, to jak wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka, dzieciom brakuje na nią czasu. Mówimy o tym w obchodzonym dziś Dniu Dziecka. O zaletach nudzenia się mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie, Marta Szczodrak.
3: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność, umiał ją wykorzystywać, żeby kształtował swoje umiejętności społeczne. I niekiedy rolą nas dorosłych jest tylko być obok i słuchać.
0: Jak wynika z badań, co drugie dziecko twierdzi, że większość wolnego czasu zabiera mu nauka. Co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jutro w kraju od 20 do 25 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej będzie miejscami w rejonie Wybrzeża i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego. Przelotne opady tylko na wschodzie Polski.
4: 104,9 FM. 104.

0: No.
1: Płonie hala magazynowa w Płocku, na miejscu pracują strażacy. Były ambasador Polski w Ukrainie oddał medal w akcie sprzeciwu. I Maja Chwalińska, niesamowita, na paryskich kortach. Paulina Nawrocka, zapraszam. 30 jednostek Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaszenia hali usługowo-magazynowej w Płocku. Pożar wybuchł wieczorem i obejmuje cały budynek. W pobliżu hali znajdują się inne podobne zabudowania, stacje paliw i blok mieszkalny. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Aktualnie nie ma też zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie zabudowania. Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu 4 lata temu ukraińskie odznaczenie za zasługi. Wręczył mu je wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski. Ambasador zaznaczył, że decyzja ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie sytuacji. Tak relacje Kijowa z Warszawą komentują rządzący.
2: To jest nie do przyjęcia decyzji oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości.
3: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
1: Mówili wicepremier i wiceszef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku najstarsza uczelnia w Polsce uruchomiła 13 nowych kierunków. Wśród nich są m.in. Media Studies, Humanistyka Cyfrowa i Mathematics and Computer Science Advanced Track. Ostatnia z propozycji jest adresowana do szczególnie uzdolnionych maturzystów.
4: Kryteria kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przychodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
1: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Do sierpnia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w stolicy. Ruszył remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii miasta. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Najtrudniej będzie w czasie porannych i popołudniowych korków, mówią mieszkańcy stolicy.
5: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
6: Dużo roboty? Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No jak bez remontu nie pojedzie.
1: Miasto uruchomiło komunikację zastępczą. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
7: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Mecz pokaże Eurosport. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego. Tam po południu możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze. 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 stopnie w centrum, do nawet 27 na zachodzie. Bon ton.

0: To jest Bonton Radio.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.